swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Reklama.
10: It's

0: reklama.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
9: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
8: Newsy, goście i Twoja muzyka.
10: Od poniedziałku do piątku od 12.
11: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Weekend.

0: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, ekstremalnie upalny. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Zaczął się sezon na jagody. Na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczął się pierwszy weekend wakacji. Jest ekstremalnie gorący. Dziś ma być około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy niż zwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
1: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
2: Pana nabita działa, czy ciężko?
1: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
3: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
4: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
2: Studiujesz fizykę?
4: Ja nie studiuję nic.
0: A jutro ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane, bez opłat. Jeśli przy bramce zrobi się korek co najmniej 25-minutowy, przejazd będzie otwierany bez opłat na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Nie jesteśmy przygotowani na takie upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Konferencja już się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
5: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
0: Sezon trwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: W nocy mieliśmy przyjemną temperaturę, delikatnie poniżej 20 stopni, a teraz robi się gorąco. Dziś upalnie, 31 stopni na północy i na północnym wschodzie. W centrum i w górach około 35, a na zachodzie Polski nawet 37. Ale to nic, jutro będzie jeszcze goręcej, nawet około 40.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
3: Dni Chełma 2026.
2: Carla Fernandez.
3: Perfect i Łukasz Drapała.
2: Golden Life.
3: Paktofonika Orkiestra.
2: Krystyna Giżowska.
3: Partita.
2: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
3: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
2: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
3: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon.

0: Castorama.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
4: To jest Bon Ton Radio.

0: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
1: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
0: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
2: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało aktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
0: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
3: W kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
4: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nimi lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
0: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Jarek Hołota, zapraszam. Sebastian Radziewicz po raz kolejny chce pomóc Szymonowi Zalentowi. Niedawno wspólnie z kompanem przepłynął kajakiem po rzece Bug trasę z Dubienki do Włodawy, zbierając po drodze fundusze na leczenie chłopca. Kolejne ambitne i szlachetne wyzwanie postanowił rozpocząć 2 lipca, wyruszając w pieszą wędrówkę.
7: Pójdę na spacer sobie z Dubienki na Roztocze, całe 130 km przez lasy, doliny, pola, łąki. Jeśli ktoś chce dołączyć, to też serdecznie zapraszam. Idziemy, walczymy z chorobą. Ja poświęcam siebie, swoją siłę, swoją wytrwałość. I lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Trasa jest generalnie ustalona już odgórnie, ale prawdopodobnie będę też potem zmieniał, żeby była trasa bardziej atrakcyjna. Więc dalej, jeśli ktoś chce, ma ochotę ze mną iść na taki spacerek, to serdecznie zapraszam.
6: Aż 250 000 złotych straciła 80-letnia mieszkanka naszego województwa, która wpadła w sidła internetowego oszusta. Kobieta przekazała policji, że skontaktował się z nią mężczyzna gwarantujący rentowne zyski z inwestycji w akcje jednego z potentatów paliwowych. 80-latka uwierzyła w prawdziwość tej oferty i kuszona ogromnym zarobkiem przelała na konto oszusta 250 tysięcy złotych, tracąc w ten sposób życiowe oszczędności. Kiedy kontakt z rzekomym biznesmenem się urwał, seniorka zgłosił się sprawę na policję, która teraz poszukuje oszusta. Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego liczba ojców, którzy decydują się skorzystać z tego uprawnienia, cały czas rośnie. Od kwietnia 2023 roku urlop rodzicielski trwa o 9 tygodni dłużej. Obowiązuje przy tym zasada, że mama i tata mają po 9 tygodni urlopu, których nie mogą przenieść na drugiego opiekuna, a jego niewykorzystana część przepada.
8: Sponsorem programu jest Dom Lux, Polskie Składy Budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White, Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Na zachodzie Polski dziś do 37 stopni, w centrum i w górach do 35, odrobina chłodniej na północy 31 stopni, a jutro no i kilka stopni więcej na zachodzie, nawet powyżej 40 stopni. Jutro w Wielkopolsce jednak możliwe burze, a dziś piękne słońce w całym kraju.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Rozpoczynamy 205. odcinek magazynu sportowego. Marcin Petruk, witam ciepło w ten bardzo ciepły poranek. Zaczynamy od kolarstwa i podsumowania zmagań współorganizowanych przez GKK Peleton Okrzów. Mówi Jarosław Garda.
2: Za nami wielki, pełen sportowych emocji finał 8. edycji Gminnej Ligi Rowerowej ze świętym Janem Pawłem II. Ostatni akt tego cyklu rozegrał się w Pusze, gdzie na linii startu zameldowało się około 100 młodych zawodników. Łącznie w trakcie 4 tegorocznych etapów rozgrywanych w Okrzowie, Żmudzi, Rozdziałowie i Uchrze na trasach rywalizowało ponad 170 młodych cyklistów. Finałowy wyścig przyniósł nie tylko zaciętą walkę na trasie, ale przede wszystkim uroczyste podsumowanie klasyfikacji generalnej całego cyklu. Obok pucharów dla najlepszych zawodników sezonu wręczono także wyjątkowe wyróżnienia Super Finisher, przeznaczone dla tych młodych sportowców, którzy wykazali się 100% frekwencją i ukończyli wszystkie 4 tegoroczne wyścigi. Gminna Liga Rowerowa to jednak nie tylko sportowa rywalizacja, ale także edukacja i świetna zabawa. Na każdym z etapów uczestnicy chętnie brali udział w konkursach wiedzy o ruchu drogowym. Sprawdzano też wiedzę o patronie zawodów, świętym Janie Pawle II, a ogromną popularnością cieszyła się strefa kreatywna Majsterkowo. Zdjęcia oraz wyniki z zawodów w Uchrze, jak i klasyfikacja generalna całego cyklu dostępne są na stronie internetowej ligi.
1: W zeszłą niedzielę w Kumowej Dolinie odbyło się ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności biegowej, mówi Lena Rorat z grupy Hełmbiega.
3: Jesteśmy po wyjątkowym spotkaniu, po drugim biegu ku pamięci Tomka Koguciuka. Spotkanie wyjątkowe, bieg wyjątkowy, ludzie wyjątkowi, okoliczność wyjątkowa. Pogoda dopisała, wręcz za bardzo, było bardzo gorąco, słonecznie, ale to nie zraziło to uczestników, aby właśnie uczcić pamięć naszego przyjaciela. Na starcie pojawiło się około 60 osób, ale myślę, że tutaj zgromadziło nas się łącznie z rodzinami, z kibicami, około 100 osób. Atmosfera fantastyczna, wyniki nie były najważniejsze, ale również fantastyczne. 5 kilometrów po Kumówce pokonane biegiem, marszem, każdy tak jak miał możliwość, miał siły, miał chęć. Także dziękujemy wszystkim za udział i przede wszystkim za datki charytatywne, bo głównym celem naszego wydarzenia było uczczenie pamięci Tomka, ale zbieraliśmy przede wszystkim środki na stowarzyszenie Hospicjum Domowe, w którym Tomek był wolontariuszem. Już wiemy, że na zbiórce internetowej zebraliśmy ponad 3000. Dodatkowo tutaj ludzie wrzucali datki jeszcze do puszki w gotówce, także oczywiście podliczymy całość, ale wiemy, że to już będzie naprawdę konkretna suma, która zasili konto stowarzyszenia. Także jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział.
1: Część chełmskich biegaczy spędziła natomiast zeszły weekend na walce o medale w różnych lokalizacjach. Ponownie Lena Rorat.
4: W sobotę 20 czerwca rozegrano pierwszą edycję nocnego półmaratonu piaseczyńskiego. Mimo, że wydarzenie debiutowało na biegowej mapie Polski, przyciągnęło prawie 2000 osób, które rywalizowały na kilku dystansach. W gronie uczestników nie zabrakło chełmian, a grupę Hełmbiega na dystansie półmaratonu reprezentował Tomasz Lupa, który pokonał 21 km w czasie 1 godzina 59 minut i 24 sekundy, co dało mu 826 miejsce Open, a w biegu wystartowała także Alicja Radzięciak, która z czasem 2 godziny 11 minut i 33 sekundy zajęła 1178 miejsce Open. Także w sobotę 20 czerwca odbył się 18 bieg Ursynowa. Płaska i prosta trasa uchodzi za jedną z najszybszych w kraju i przyciąga tłumy biegaczy, jednak w tym roku żar lejący się z nieba i rozgrzany asfalt skutecznie uniemożliwiły bicie rekordów. W gronie prawie 2000 osób, które wzięły udział w biegu, Radosław Echta z 19 Batalionu Ochrony Pogranicza jak zwykle spisał się fantastycznie, uzyskał czas 17 minut i 48 sekund, co dało mu 47 miejsce Open i 13 w kategorii M40. Mieliśmy także swojego reprezentanta na kolejnej edycji rajdu rowerowego Tour de Powiat Chełmski. Nasz biegacz Krzysztof Tarasewicz pokonał 73 km malowniczą trasą poprowadzoną przez urokliwe tereny gminy Rejowiec Fabryczny, a wydarzenie przebiegło w bardzo przyjacielskiej i rodzinnej atmosferze. Biosferze. Jeszcze jedno sobotnie wydarzenie z udziałem naszego reprezentanta to 22. spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych w Biłgoraju. Dla uczestników przygotowano różne konkurencje i zmagania sportowe, a w biegu na wózkach inwalidzkich bezkonkurencyjny był nasz Ryszard Stawiarski, który, przypomnę, regularnie bierze udział w zawodach biegowych i promuje aktywny tryb życia mimo wielu barier i ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. W niedzielę 21 czerwca odbył się 13. triatlon Kraśnik, w ramach którego rozegrano 7. Mistrzostwa Polski Strażaków na dystansie olimpijskim. W rywalizacji wziął udział nasz Krzysztof Mazurek, który pokonał 1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze oraz 10 km biegu w czasie 2 godziny 25 minut i 5 sekund i został sklasyfikowany na 20. miejscu. Gratulacje tym większe, że rywalizacja przebiegała w potwornym upale.
1: Do magazynu sportowego wracamy za chwilą.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
7: Ekotaksi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaksi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaksi. Zawsze tam, gdzie ty.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Gastorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam ponownie. Przechodzimy do boksu, a jako pierwszy głos zabierze Konrad Rondosz, trener MKS Olimp Chełm.
2: Minioną sobotę boksowaliśmy w Minkowicach na tak zwanej fajerze minkowickiej. Klub reprezentowało 8 zawodników, większość to było sparingi. No i reprezentanci to byli najmłodszy Antonio Podgórski, później Mikołaj Rondosz, Sebastian Wepa, Alan Fisz, Damian Wituch, Kacper Korzec, Jan Łobejko. Dodatkowo turniej obfitował różnego rodzaju atrakcje scenowe, pokazy straży pożarnej, różnego rodzaju dania, grilla i tak dalej. Także zawodnicy mogli w świetnej atmosferze poboksować, ale i również się zrelaksować i w ten sposób zakończyć ci najmłodsi, bo prawie wszyscy, którzy byli, to jest ta grupa druga, że tak powiem, tych młodszych zawodników, zakończyć sezon startowy pierwszej połowy roku na 2026.
1: W Minkowicach swoich reprezentantów miał także UKS Roki Krasnystaw. Więcej trener Zbigniew Rokosz.
3: Z Krasnego Stawu, z naszego klubu pojechało 9 zawodników. 4 dziewczyny i 5 chłopców. Najmłodsi chłopcy boksowali w walkach sparingowych między sobą. Mieli po minucie rundy. Bardzo fajnie wyszło to wszystko. Dodam jeszcze, że bardzo było gorąco i słońce świeciło w oczy, ale pogoda dopisała ogólnie. Dziewczyny też były ode mnie z klubu 4, które także boksowały między sobą. 2 musiały wygrać, 2 musiały przegrać. Niestety, fajnie się trafiło, że boksowały, że miały swoje przeciwniczki, bo jeśli bym przywiózł je do losowania, to najprawdopodobniej wróciłyby bez walk. I ostatni, który boksował w tym dniu, Błażej Duda. Za przeciwnika miał Antka z Tomaszowa Lubelskiego, Seńko. Był zawodnikiem dużo, dużo lepszym od przeciwnika z Tomaszowa Lubelskiego. Bezapelacyjnie walkę, jednogłośnie na punkty wygrał. Także jestem zadowolony z tego wyjazdu. Dobrze się stało, że to niedaleko. To na pewno ci przegrani wyciągną wnioski i jakaś będzie lekcja dla nich na przyszłość.
1: A o tym, gdzie w ostatnim czasie o medale walczyli pięściarze Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie, powie trener Wojciech Zaprawa.
4: W ostatni weekend nasza drużyna miała okazję wziąć udział w mocnym międzynarodowym turnieju bokserskim o czarne diamenty w Myszkowie. Stary polski prestiżowy turniej organizowany na Śląsku, który od lat cieszy się dużą ilością zawodników. Tak samo było tym razem 160 zgłoszonych zawodników z 4 państw. Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina. Nasz klub reprezentowała 3 zawodników. Maja Pietruszka, Jakub Świdroń oraz Kornel Czajkowski, który na co dzień trenuje z braćmi czeskimi. Jestem bardzo dumny z moich zawodników, ponieważ każdy z nich zajął podium. Chłopcy zdobyli 3 miejsce po 2 ciężkich walkach. Jakub Świdroń w pierwszej walce miał trudne zadanie z mocnym zawodnikiem ze Śląska, ale udało mu się wygrać na punkty. W drugiej walce szkoda jest bardzo mi tego wyniku, ponieważ walczył z reprezentantem Słowacji w półfinale. Mi szkoda tego werdyktu, ponieważ naprawdę Kuba wzbił się na wyżyny swoich umiejętności. W każdej rundzie był lepszy w mojej ocenie. W każdej przerwie mówiłem mu, że walka jest twoja, robisz to, co robiłeś, tylko czujny w obronie. Także moje zdziwienie po werdykcie było dosyć spore, ale wiadomo, jak to jest w sporcie, no trzeba pracować dalej. Finalnie Kuba zajmuje 3 miejsce. Kornel Czajkowski również uważam, że stoczył turniej życia. W ćwierćfinale spotkał mocnego zawodnika z Ukrainy, którego wypunktował w pięknym stylu, wygrywając każdą rundę i finalnie 3-0 cały pojedynek. Naprawdę była to jego walka życia. Niestety w półfinale spotkał się z zawodnikiem z Torunia, który również postawił mu trudne warunki, próbował ile mógł, no lecz niestety się nie udało. Finalnie również po 2 ciężkich walkach kończy turniej na 3 miejscu, co jest również bardzo dobrym wynikiem. Na sam koniec nasza siłaczka Maja Pietruszka, która naprawdę wykazuje ogromny potencjał. Jest to dziewczyna, która ćwiczy niecały rok czasu, a już widać w niej tą iskrę. Pojedynek półfinałowy wygrywa już w pierwszej rundzie. Jest znana z silnego ciosu i z ofensywnego stylu walki, czyli pierwszą przeciwniczkę odprawia przed czasem. W finale mierzy się z o wiele bardziej doświadczoną zawodniczką z Sosnowca, która miała o wiele więcej walk. To były 3 rundy naprawdę pełne zwrotów akcji, ale jednak przez ten upór w tej ofensywie i taką determinację, no, wygrywa finalnie całą walkę, jak i cały turniej, czyli Maja Pietruszka jest złotą medalistką tego turnieju. Jestem dumny z moich zawodników, ponieważ na troje zawodników udało się zdobyć 3 medale.
1: Zmieniamy dyscyplinę i oddajemy głos Krzysztofowi Iwańczukowi, zawodnikowi sekcji szachowej MKS-u Agroschelm.
5: W Miłocinie odbył się finał wojewódzkiego turnieju szachowego o Złotą Wieżę i jest to naprawdę jeden z najważniejszych drużynowych turniejów, jeśli chodzi o właśnie wojewódzki szczebel, z uwagi na to, że właśnie dwie pierwsze drużyny, które wygrają, są premiowane awansem na ogólnopolski finał, który właśnie odbędzie się 19 lipca w Iwoniczu, więc na pewno stawka jest wysoka. Kwestia właśnie drużynowych szachów, to jest właśnie jeden z tych najważniejszych turniejów, no bo przyjeżdżają drużyny i właśnie szachiści grają w takim formacie, że przyjeżdża drużyna czteroosobowa i na wynik drużyny składa się suma poszczególnych partii, każdy osobny, prawda? Więc tak naprawdę, jak nam wylosowało w pierwszej rundzie najcięższego przeciwnika już na samym starcie, to mieliśmy nie lada tutaj wyzwanie, żeby tutaj wygrać i udało nam się wygrać tak ledwo, bo właśnie wynikiem 2,5 do 1,5, czyli tak naprawdę jedna partia przeważyła na tym fakcie, że udało nam się wygrać ten pierwszy, najcięższy mecz i potem pozostałe drużyny już nie sprawiły nam aż takiego wyzwania i resztę też udało nam się wygrać i tym wynikiem takich właśnie drużynowych 6 dużymi punktami tak zwanymi odnieśliśmy zwycięstwo w tym turnieju i właśnie matowaliśmy ten ogólnopolski finał w Iwoniczu.
1: Przenosimy się w szeregi siatkarzy plażowych Tempa Chełm i oddajemy głos trenerowi Wojciechowi Miszczukowi.
6: No zakończyliśmy wszystkie rozgrywki plażowe na etapie województwa oczywiście. Największym naszym sukcesem to jest awans tej naszej pary w dwójkach w czwartej klasie na rozgrywki w Kołobrzegu, czyli od razu awansowali na Mistrzostwa Polski do Kołobrzegu. To jest Wojciech Kata i Wojtek Zalewski. Będą reprezentowali praktycznie cały Chełm. Fajnie wypadł Wiktor Foryś z Janem Morawieckim. Oni zajęli 5. miejsce w kategorii juniora. 4. miejsce już ich premiowało półfinałem Mistrzostw Polski. No niestety nie udało się tam takim, po takim dramatycznym meczu. Awansował na półfinały Alan Kozik, ale już niestety nie jako tempo, tylko transfer definitywny Awia Świdnik, czyli nasz zawodnik, ale reprezentuje już inny klub. Dobrze, że z naszego regionu. No też się tak musimy pochwalić, że Alan podpisał kontrakt z pierwszoligowym zespołem Awi Świdnik. Także ci nasi wychowankowie się rozwijają i w kadecie się nam nie udało awansować.
1: Przed nami przerwa, wracamy zaraz po niej.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
7: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
9: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
10: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
9: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
10: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
11: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają.
12: sprzedają się tutaj.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Marcin Petruk, dzień dobry ponownie. Wakacyjną przerwę rozpoczęli już zapaśnicy i zapaśniczki cementu Gryfa Chełm, a pierwsza połowa sezonu była dla nich bardzo owocna, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
2: Podsumowanie pierwszej części sezonu potwierdza, że Miejski Klub Sportowy Cement Gryf Chełm utrzymuje status potęgi zapaśniczej w Polsce, co zbiega się z oficjalnym ogłoszeniem przez Radę Miasta Chełm roku 2026 rokiem cementu Gryfa Chełm z okazji 60-lecia istnienia klubu. Sukcesy na matach krajowych i międzynarodowych w pełni uzasadniają to wyjątkowe wydarzenie. Kluczowe sukcesy mijającej części sezonu to przede wszystkim złoty sukces w Brazylii, gdzie Daniela Tkaczuk zdobyła tytuł akademickiej mistrzyni świata w zapasach, potwierdzając swoją przynależność do światowej elity. Łącznie reprezentanci klubu wywalczyli tam aż 3 medale. Srebrny medal zdobyła Alicja Wojewódzka, a na trzecim miejscu plasowała się Olga Padoszyk. Te dwie ostatnie zawodniczki zdobyły na początku sezonu 2 brązowe medale młodzieżowych Mistrzostw Europy. Ponadto w Mistrzostwach Europy Młodzików debiutowała trójka naszych zawodników, gdzie jeden z nich, Kamil Kirejewski, dotarł do finału. Na krajowych matach zawodniczki i zawodnicy zdobyli łącznie 17 medali z Mistrzostw Polski, z czego aż 9 tytułów mistrzowskich. Dodatkowo w turnieju

0: Październik to dla naszego klubu będzie bardzo wyjątkowy miesiąc, ponieważ na 1 października została zaplanowana jubileuszowa gala, gdzie będziemy świętować 60-lecie chełmskich zapasów.
1: Przechodzimy do lekkoatletyki i do MKL-u Chełm, mówi trener Łukasz Sarej.
2: Miniony weekend nasz klub startował w zawodach Lubin Athletics Cup 2026. Był to jednocześnie doroczny memoriał Konrada Wiśniewskiego i Andrzeja Koleczka, dwóch zasłużonych dla lubelskiej lekkiej atletyki trenerów. Najważniejszymi dwiema informacjami z tych zawodów są: jest zwycięstwo naszej sztafety 4x100 metrów, która awansowała na ogólnopolską olimpiadę młodzieży z wynikiem 47-36. Warto wspomnieć, że Lenef Robot w tym biegu zastąpiła Karolina Ryś, nasz nowy nabytek z Tomaszowi Tomaszów Lubelski. Ponadto bardzo ciekawy wynik zrobiła Wiktoria Hryszko, która cały czas się rozwija na płotkach w eliminacjach 15-19 życiówka, a w finale 14-70 jeszcze dołożyła do tej życiówki 49 setnych, czyli no rewelacja. Trzymamy kciuki, żeby to wystarczyło na Mistrzostwo Polski. Ponadto życiówki Laury Stępkowskiej i Martyny Wojewódzkiej na 200 metrów, Jakuba Manasterskiego na 1500-458 i na 100 metrów mamy również trzy życiówki. Tu Hania Stachniuk 12-55 cały sezon na fali wznoszącej, ponadto 14-23 Lidii Adamczyk, Blanki Czerny 14.30, 14.40 i Janoszanis, to też są życiówki. Na 400 metrów przez płotki debiutowało dwoje naszych zawodników: Miłosz Zazula 59.56 i Lena Robot 75.43.
1: A o tym, jak poszło lekkoatletom MKS-u Agro z Chełmu, powie trener Marek Mazurek.
3: Największym sukcesem, jaki osiągnęliśmy w pierwszej imprezie, to finał czwartków lekkoatletycznych, który się odbył 20 i 21 w Łodzi. Bardzo dobrze na tej imprezie wypadła Maryka Piwowar, która w skoku w dal w roczniku 2013 zdobyła drugie miejsce, wicemistrzostwo Polski czwartków lekkoatletycznych. Nową życiówkę ustanowiła w konkursie finałowym 5 metrów 8 centymetrów. Jest to naprawdę jeden z lepszych wyników w Polsce, nie tylko w skali imprezy czwartków lekkoatletycznych, ale również i w statystykach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Również na tych finałach bardzo fajny bieg miał Bartek Grela na dystansie 1000 metrów. Bartek też jest z rocznika 2013. Swoją życiówkę poprawił o ponad 10 sekund i uzyskał dobry czas 3 minuty 16 sekund 46 setnych. Na wyróżnienie również zasługują starty naszych sprinterek biegających na dystansie 300 metrów. Czwartoklasistka Marta Lewczuk, czyli rocznik 2015, oraz Kinga Sieńko, rocznik 2014, ponadto Wiktoria Baron. Dziewczynki znacznie swoje życiówki poprawiły. Odpowiednio Marta uzyskała wynik 52 sekundy 70 setnych, Kinga 47, 23 setne oraz Wiktoria Baran, tutaj już w tej kategorii 2013 rocznika, 48, 49 setnych. Na zawodach również wystąpiły w reprezentacjach szkół inni nasi zawodnicy, m.in. Filipczuk Maria, Tomasik Zuzia, Wójtowicz Wiktor, Dobosz Wiktoria, Rac Maria. Wszystkim zawodnikom serdecznie w imieniu zarządu gratuluję. Życzę dalszych sukcesów w przyszłym sezonie. Kolejną imprezą, na której wystąpili nasi zawodnicy, to był start w meetingu Lublin Athletic Cup 2026. Fajnie zaprezentowali się nasi zawodnicy w biegu memoriałowym na dystansie 1 kilometra, upamiętniającym Honorata Wiśniewskiego, naszego, można powiedzieć, ziomka z Chełmszczyzny, ponieważ Honorat pochodzi z Rejowca Fabrycznego, był wybitnym trenerem lubelskich klubów oraz kadry Polski w latach 90. W tym biegu wystąpił Franciszek Józefczak, uplasował się na trzecim miejscu z wynikiem 2 minuty 48 i 17 setnych. Na dystansie 800 metrów wystąpiła Lena Filipczuk. Swoją życiówkę również poprawiła o ponad 10 sekund. Linię mety minęła z czasem 2 minuty 33 sekundy i 96 setnych. Nasi sprinterzy z rocznika z kategorii U18 wystąpili w sztafecie 4x100. Były to eliminacje

0: do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Tutaj swój wynik poprawili o ponad pół sekundy, uzyskując na mecie 45 sekund 96 setnych. Sztafeta wystąpiła w składzie Stanisław Czapla, Szymon Witkowski, Kacper Gutowski i Mateusz Skurzewski. Również sprinterzy biegali jeszcze dystans 200 metrów. Spodziewanie osiągnęli bardzo dobre rezultaty w ocenie trenerki Izabeli Jastrząb. Swoje życióweczki poprawili o ponad pół sekundy, a to na takim krótkim dystansie to jest sporo. I Mateusz Skurzewski uzyskał wynik 24,17 setnych, Szymon Witkowski 24,71 setnych, Stanisław Czapla 24,5 sekundy, również Alan Malinowski, ale już w kategorii U20, 23 sekundy 79 setnych.
1: Do ostatniej części programu wracamy za chwilę.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, auto Viva. www.precto.pl.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.

0: cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Dzień dobry raz jeszcze. Ostatni start przed wakacjami mają za sobą reprezentanci chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori. O szczegółach prezes Sensei Bartłomiej Zakrzewski.
5: 340 zawodników z 18 krajów wystartowało w Austrian Open w Wiedniu. W tym turnieju wzięliśmy udział we dwóch razem z Sensei Wojciechem Kłodnickim, startującym w kumite. Zajął on tam pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej 50+. Ja natomiast w tej samej kategorii wiekowej, lecz w konkurencji kata, zajął drugą lokatę. Mam nadzieję, że poprzez udział w zawodach nas, czyli kadry chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori oraz poprzez zdobywanie medali i pucharów udowadniamy, że karate można ćwiczyć w każdym wieku i to z sukcesami. Był to ostatni start przed wakacjami. Przed nami obóz letni, a następnie powrót na dojo i treningi wakacyjne, na które wszystkich serdecznie zapraszam.
4: Pierwszą część sezonu zamknęli już także taekwondocy UKS Osongo, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
6: Turniejem kończącym pierwszą połowę tego sezonu był letni turniej taekwondo olimpijskiego organizowany przez nasz klub. Zawody odbyły się w Żółkiewce. Takie miejsce wybraliśmy w tym roku na zorganizowanie tych zawodów. Wzięło w nich udział około 200 zawodników. Startowali oni w konkurencjach sprawnościowych, szybkościowych, konkurencji skoku dosiężnego oraz biegi i tory. Były konkurencje badające predyspozycje skocznościowe i szybkościowe naszych tutaj startujących. Nasza powiatowa reprezentacja stawała niejednokrotnie na podium i zdobyliśmy, można powiedzieć, że solidny worek medali, bo 94 złote, 41 srebrnych i 67 brązowych we wszystkich łącznie w konkurencjach. Atmosfera była bardzo gorąca, nie tylko właśnie w odniesieniu do trwającej na sali rywalizacji, ale też pogoda zapisała niesamowicie i podniosła temperaturę tego wydarzenia. Było bardzo gorąco, można było się tutaj zmęczyć. Było wiele emocji, jak zwykle, zaciętej rywalizacji we wszystkich konkurencjach, co miało oczywiście przełożenie w wynikach na podium. No i było to ostatnie wydarzenie przed wakacyjną przerwą.
4: Przechodzimy do UKS-u Żaczek Fajsłowice, którego zawodniczka zdobyła historyczny medal dla klubu, mówi trener Tadeusz Bochniarz.
7: W brzegu dolnym rozgrywane były indywidualne mistrzostwa Polski Żaków w tenisie stołowym. Nasz klub reprezentowała Nikola Orbańczyk, grała w turnieju indywidualnym oraz w grze podwójnej. O ile turniej indywidualny może budzić pewien niedosyt, to wynik w grze podwójnej osłodził nam wszystkim do pierwsze wrażenia. Indywidualnie Nikola wygrała dwie gry. Pokonała Sandrę Kamińską z Gostynina oraz Buczyńską Michalinę z Budek Piaseckich. Niestety uległa 2-3 dziewczynkom z Czechowic-Dziodzic. Nie mogła sobie Nikola poradzić. Pierwszy raz spotkała się z zawodniczką grającą chwytem piórkowym i niestety po zaciętej grze uległa 2-3 Walczyk Zuzannie. Ostatecznie indywidualnie zajęła 17 miejsce. Ale dobre miało nastąpić dopiero w grze podwójnej. W deblu Nikola grała z koleżanką z Lubartowa, Dominiką Adamczyk i tutaj poszło nam bardzo dobrze. W pierwszej grze bez straty seda pokonali parę ze Stępnicy, ze Szczęcina 3-0. Później parę ze startu na Darzyn, Krzemińska, Wysołowska, też 3-0. Trzecia gra, trochę trudniejsza, ale wynik ten sam. 3-0 pokonały dziewczyny z Gorzowa Wielkopolskiego, Mataczek, Pawko. No i w półfinale spotkały się, jak się okazało, z późniejszymi triumfatorkami tych mistrzostw, z parą Pęksa, Wszołek z Nowego Targu. Wygraliśmy pierwszy set. Mecz był bardzo wyrównany, to jednak musieliśmy uznać wyższość tej pary. Dla mnie to duży sukces. Jesienią, gdy zaczynaliśmy turnieje ogólnopolskie, Dopiero po drugim turnieju myślałem, może się uda zdobyć medal Mistrzostw Polski. To jest pierwszy medal z Mistrzostw Polski w tenisie stołowym dla naszego klubu. Dlatego jestem bardzo wdzięczny Nikoli i Dominice, że udało nam się go zdobyć. Duże podziękowania trzeba też złożyć rodzicom obu dziewczynek z mojej strony. Pan Piotr Bańczyk jest drugim trenerem, który w tych trudach wyjazdach dalekich nam pomaga.
4: I jeszcze piłka nożna. Ireneusz Pietrzykowski pozostaje jednak szkoleniowcem trzecioligowej Chełmianki Chełm. Kilka dni temu klub poinformował na swoim profilu na Facebooku, że umowa ze szkoleniowcem została przedłużona o kolejny sezon. Tymczasem na stanowisko trenera w okręgowej Jakuróżance wrócił Kamil Karwatiuk.
8: Na początku na pewno chciałbym podziękować dla prezesa Andrzeja Kaliszuka za powierzenie mi zespołu seniorów, pogratulować dla Patryka Boszczuka za fantastyczną pracę, jaką wykonał w tym sezonie, wygranie Ligi Okręgowej, znaleźć się w Pucharze Polskiej jak najdalej. Patryk będzie ważną częścią tego zespołu, tym głównym mózgiem tego zespołu. Będzie moją prawą ręką w procesie treningowym. Wracam do roli pierwszego trenera seniorów po roku czasu dla pracy w Akademii, w której osiągnęliśmy kolejne sukcesy, m.in. awans do pierwszej Ligi Wojewódzkiej w roczniku 2012, gdzie my z najlepszymi zespołami w województwie. Czasu jest niewiele do startu przygotowań. Zaczynamy 7 lipca. Mamy w planach trenować 3 treningi w tygodniu. Mamy już zaplanowane sparingi. Liga, z tego co mi się wydaje, zaczyna się 15-16 sierpnia, tydzień wcześniej puchar, więc czasu, tak jak mówiłem, jest mało. Chcemy wprowadzać coraz więcej naszej zdolnej młodzieży zespołu seniorów. Oczywiście wiemy, że to może być kosztem też błędów, pomyłek, ale no, każdy kiedyś z nas dostał gdzieś szansę i widzę tych chłopaków, mam rozeznanie, jak pracują na treningach, czy w zespołach juniorskich, jak grali. Naprawdę mają potencjał i obudowani doświadczonymi zawodnikami mogą robić różnicę, tak jak Wiktor Machnicki, który w tym sezonie wszedł w meczu ważnym i zaciętym z Ogniwą Wierzbica, czy z Chomianką w ostatnim i zrobił fantastyczną robotę, pomimo że miał 15 lat na boisku. Chcemy wygrywać mecz za meczem. Moja filozofia polega na tym, chcę, żeby mój zespół aktywny budował akcję. Ten, kto mnie zna, to wie, że nie lubię grać o nic, ale celu sobie nie stawiamy przed tą rundą. Myślę, że główny cel sobie postawimy konkretnie, o co będziemy grać po pierwszej rundzie. Wtedy zobaczymy, na czym stoimy, w którym miejscu jesteśmy, jak ta praca wygląda i wtedy sobie siądziemy razem z zawodnikami, z zarządem i będziemy mówić, o co gramy, żeby się przygotować jak najlepiej.
4: To była ostatnia dzisiejsza wiadomość. Na kolejne doniesienia sportowe zapraszam jak zawsze w poniedziałek o 8.30. Trzymajcie się i miłego weekendu.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
2: Reklama.
0: Tomlux polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
9: Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
10: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
11: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
12: Tato, słyszałeś o ACR?
13: A co to jest ACR?
14: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
12: To tu! Gdzie ten robot?
14: Rudka, Podleśna 9, wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ośmiolatka została pogryziona przez psy w Sosnowcu-Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, 1000 rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Staszec.
1: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gróźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
0: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Upały to poważne wyzwanie zdrowotne nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt domowych. Szczególnie psy bardzo ciężko znoszą wysokie temperatury, ponieważ ich organizmy nie są przystosowane do wydajnego chłodzenia. Nadchodzące jeszcze bardziej upalne dni nakładają na właścicieli szczególny obowiązek zadbania o bezpieczeństwo czworonogów, o czym należy pamiętać w tym trudnym czasie, mówi Mariusz Kluziak ze Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt.
4: Jeśli te zwierzęta są w kojcach, chodzi o psy głównie, na łańcuchach. Bezwzględnie takie zwierzę już od godzin porannych powinno być przeniesione w jakieś zacienione miejsce. Odpięte od budy, wystawione z kojca, uwiązane gdzieś pod drzewem, gdzieś w miejscu jakimś, gdzie jest chłód, bo te temperatury mogą zabić każdego psa praktycznie rzecz biorąc. Podkreślam, bezwzględnie stały dostęp do wody. Woda powinna być co jakiś czas zmieniana, nawet kilka razy dziennie. Można do takiej miski wrzucić też lód, żeby ta woda była chłodna. Niestety upały mogą psa po prostu zabić.
3: Przed nami 26. edycja Dni Chełma. Jedno z najważniejszych letnich wydarzeń w regionie odbędzie się w weekend 4 i 5 lipca na placu przy ulicy Strażackiej. Organizatorzy, miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury przygotowali zróżnicowany program muzyczny. Sobotnie świętowanie rozpocznie się o godzinie 15. Mówi Barbara Wichurska-Czuba z Kancelarii Prezydenta Jakuba Banaszka.
5: W sobotę 4 lipca na scenie zobaczymy m.in. Krystynę Giżowską, Karle Fernandez oraz zespół Perfect z Łukaszem Drapało. Natomiast w niedzielę 5 lipca wystąpią m.in. zespół Partita, Arek Braxton, Golden Life oraz Paktofonika Orkiestra. W programie nie zabraknie również występów lokalnych artystów, prezentacji klubów sportowych, atrakcji dla dzieci, strefy gastronomicznej oraz stoisk handlowych.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Dziś niemal w całym kraju słonecznie, jedynie po południu w Tatrach trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. A na termometrach dziś do 31 stopni na północnym wschodzie, do 35 w centrum i 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 28.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
8: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
14: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
0: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: To jest

0: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
1: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
0: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe, donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego SAP.
2: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
0: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Koło strzeleckie Lok Invictus w Dorohusku dołącza do grona instytucji wspierających zbiórkę pieniędzy na leczenie Szymona Zalęta, chłopca zmagającego się z dystrofią mięśniową Duchenne. Aby mu pomóc, organizuje festyn, który rozegra się na strzelnicy między Dorohuskiem a Świerżami 28 czerwca. O szczegółach Michał Kasprzak, prezes Loku Invictus.
5: Będziemy sprzedawać cegiełki na strzelanie. Każda cegiełka będzie obligowała do oddania 10 strzałów z wybranej broni. Skorzystać z tego mogą i dzieci, i dorośli. Całość festynu będzie się też odbywać na terenie przyległym do strzelnicy. Oczywiście strzelanie będą prowadzić wykwalifikowani instruktorzy i prowadzący strzelanie, także po naszej stronie zapewniamy pełne bezpieczeństwo. Tak jak zawsze, tyle osób, ile wchodzi na strzelnicę, tyle musi wyjść bez jednego zadrapania. Festyn rozpoczynamy ze względu na strzelanie od godziny 10:00.
4: Ponad 180 milionów złotych dochodów, blisko 30 milionów złotych nadwyżki budżetowej, rekordowy wynik operacyjny oraz dziesiątki milionów przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej. Tak w liczbach można podsumować rok 2025 w powiecie chełmskim. Podczas sesji radni jednogłośnie udzielili zarządowi powiatu absolutorium, pozytywnie oceniając sposób zarządzania finansami samorządu. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił starosta chełmski Piotr Deniszczuk. Jak poinformował, w minionym roku dochody jednostek przekroczyły 180 milionów złotych, osiągając poziom ponad 102% planu. Wydatki zamknęły się kwotą przekraczającą 150 milionów złotych. W komendzie nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej odbyło się ślubowanie 48 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Najbliższy czas spędzą oni w służbie przygotowawczej, by po kursie powrócić do służby w ochronie granicy państwowej. Wczorajsza uroczystość była również okazją do wręczenia medali, odznaczeń oraz wyróżnień funkcjonariuszom i pracownikom nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem programu jest Modny Sufit. Producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
0: Nie da się ukryć, że dziś do końca dnia będzie bardzo dużo słońca. Trochę więcej chmur, możliwe jedynie w Tatrach i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Gorąco dziś w całym kraju do 31 stopni, na Podlasiu do 35 w centrum. Najcieplej na zachodzie do nawet 38 stopni, natomiast nieco chłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28.
7: Sponsorem programu jest Modny Sufit, producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio. Weekend.
9: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
10: Zapraszam, Monika Łupkowska. W programie Podaj Dalej powiemy o nowym projekcie, który od początku wakacji będzie realizowany przez Chełmską Bibliotekę Publiczną. Sprawdzimy również, co czeka nas w ten weekend, a region zdominują tradycyjne noce świętojańskie. Zaprosimy także na wielki festyn pod hasłem Bezpieczne Wakacje z MDK i Fundacją Cemex. To właśnie podczas tego wydarzenia oficjalnie zainaugurowany zostanie tegoroczny festiwal Chełmskie Wakacje Teatralne. W dzisiejszej audycji zajrzymy też nieco głębiej w lipcowy kalendarz. Zapowiemy m.in. zbliżające się Dni Chełma, koncert Mocne Brzmienia w Kraszczadach oraz nietypowe warsztaty i joga z psem na wesoło. Bądźcie z nami i spędźcie tę przedpołudniową godzinę na fali 104,9 FM Radia Bonton.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska.
2: Witamy Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest
3: Anna Pietuch z Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Dzień dobry.
2: Porozmawiamy o nowych działaniach, tutaj jakie biblioteka będzie prowadzić, i nowym projekcie w poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Skąd się wzięła idea i jaki cel główny nad tą całą kampanią różnych wydarzeń, które się szykują, zaistniała?
3: Powiem, że projekt ten został napisany z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Kompas Młodego Obywatela i wybraliśmy właśnie taką sekwencję, która zachęca młodych ludzi, a więc młodzież i dzieci, do sięgnięcia do tradycji, do korzeni, do motywów ludowych. Także stąd ta idea i myślę, że jest ważna, bo dzieci się znakomicie bawią i edukują właśnie poprzez zabawę, poprzez zajęcia, które są dla nich takim wytchnieniem, a jednocześnie w główce zawsze zostaje jakaś wiedza o tradycji, o której czasami zapominamy.
2: W ramach właśnie tego projektu szykuje się bardzo dużo elementów, bo tak, i warsztaty, i spotkania, i gry terenowe.
3: Projekt jest bardzo duży, bo ma bardzo dużo działań. Dostaliśmy na niego ponad 61 tysięcy złotych, także rzeczywiście kwota jest dość duża i będzie to naprawdę cykl, wydaje mi się, bardzo atrakcyjnych zajęć, warsztatów, konkursów, spacerów, a także koncert. Także myślę, że każdy z młodych ludzi znajdzie coś dla siebie, a mam taką wiedzę z naszych doświadczeń, że takie zajęcia spotykają się naprawdę z bardzo dużym odzewem. I może właśnie powiem, co w ramach tego programu planujemy. Na pewno zaczniemy od wakacji. Przez całe wakacje dzieci i młodzież będą mogły do nas przychodzić. Codziennie będziemy miały jakąś ofertę zarówno z tego programu, jak też i z innych projektów, które napisaliśmy i też dostały dofinansowania. Więc z tego projektu właśnie w poszukiwaniu tradycji będzie między innymi cykl trzech pieszych wycieczek, które będą mówić o tej wielokulturowości Chełma, o tych ludziach, którzy mieszkali na przykład przed wojną, bo jak wiemy, Chełm był właśnie taki trójkulturowy, więc mieszkali tu zarówno Ukraińcy, jak i Żydzi, a także nawet mniejszość niemiecka. Także te tradycje się przenikały wzajemnie. Będziemy też na przykład odwzorowywać tradycyjne stroje ludowe ziemi chełmskiej, też takie bardzo zapomniane, a wiadomo, one są kolorowe, wesołe i pewnie warto zobaczyć, jak kiedyś ubierano się odświętnie. Będą na przykład też warsztaty gancarskie, będzie się robić takie postaci, które wiążą się też, kojarzą się z Chełmem, a więc będzie duch Bieluch, będzie figurka golema, będą również wycinanki i polskie, i żydowskie, także myślę, że też taka aktywność, która daje dużo satysfakcji, bo wycięta własnoręcznie wycinanka jest naprawdę świetna. Będą także warsztaty zielarskie, które będą mówić o tym, jak można się leczyć ziołami, jak je wykorzystywać do aromaterapii, jak też sporządzić sobie taki woreczek ziołowy. Będą warsztaty wokalne, czyli będzie rapowanie na ludowo, tradycyjne ludowe teksty, oczywiście z poetami, którzy są związani z ziemią chełmską. Będziemy chcieli właśnie, żeby wykonanie było w takiej nowej, współczesnej wersji, także myślę, że to też się młodym ludziom spodoba. Planujemy także grę terenową Quest Chełm, która będzie oczywiście nawiązywać do jakichś historycznych tajemnic Chełma, bo takich jest też dużo. Będzie się wiązała z przejściem po Chełmie, z rozwiązywaniem zagadek, no i znalezieniem rozwiązania całej gry. Będziemy też mieć spotkania, które będą inspirowane lokalnymi legendami, baśniami i bajkami, bo to też ciągle odchodzi w zapomnienia. Myślę, że jest też takim ważnym elementem naszej takiej lokalnej kultury. Także dyskusyjny klub książki dla dzieci i młodzieży będzie rozmawiał o literaturze ludowej. Będziemy też przedstawiać jakieś wiersze, będziemy starali się je interpretować. Myślę, że też takim ciekawym zajęciem będą warsztaty kulinarne. Warsztaty kulinarne, którym będzie pieczenie tym razem tradycyjnych cebularzy. Będą się odbywały w naszym Parku Czytelnika, przed biblioteką. Także już wiemy, że na pewno będzie dużo chętnych. Uczestnicy będą samodzielnie wytwarzać ten produkt, samodzielnie sobie przygotowywać dodatki według własnego uznania, kłaść je na placek. Będą też dwa konkursy. Konkurs pięknego czytania, a także konkurs plastyczno-techniczny. I tutaj będziemy prosili o prace przedstawiające te znane postaci z tradycji Chełma, więc golem, duch Bieluch. Oczywiście też będzie koncert Cały świat to jeden wielki hełm zespołu Szalom, który przypomni tą tradycję żydowską. Także zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Część wydarzeń, tak jak już mówiłam, będzie realizowana podczas wakacji w lipcu i w sierpniu. Część natomiast od września jeszcze do listopada, bowiem realizacja projektu jest przewidziana do końca roku 2026.
2: Jak się zgłaszać? No bo część będą też otwartych zajęć i część pewnie jakichś zamkniętych, żeby nie przegapić tych terminów, gdzie zaglądać i kiedy.
3: Zajęcia wakacyjne będą wszystkie warsztatowe, więc będzie określona liczba uczestników. Jeśli tylko nasz plan zajęć pojawi się, a jesteśmy w trakcie jego przygotowywania, także pod koniec czerwca na pewno już będzie zamieszczony w naszych portalach społecznościowych, a także u partnerów medialnych. Także będzie tam podany numer telefonu i najlepiej telefonicznie lub można zgłaszać się do wypożyczalni dziecięcej przy ulicy Partyzantów 40 i zapisywać się na poszczególne zajęcia. Natomiast zajęcia już wrześniowe, październikowe i listopadowe, to będziemy też ogłaszać, będą się mogły zgłaszać całe klasy i przychodzić do nas na zajęcia. Także rzeczywiście trzeba śledzić naszego Facebooka i naszą stronę internetową, tam będą wszelkie informacje. Zapraszamy oczywiście serdecznie, myślę, że to będzie fajna zabawa, fajna przygoda, możliwość też spotkania się z innymi młodymi ludźmi i spędzenia czasu aktywnie, nie przed telewizorem i przy telefonie.
1: A za chwilę powiemy, gdzie się wybrać, by celebrować Noc Świętojańską. Zostańcie z nami, zaraz wracamy do Podaj Dalej.
0: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Awatar, ogień i popiół.
16: Stajemy do walki!
11: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
18: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
17: Newsy, goście i Twoja muzyka.
18: Od poniedziałku do piątku, od 12.
19: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska.
2: Sobótki Poleskie we Włodawie to wydarzenie, które łączy widowiskowość letniego święta z opowieścią o dawnych zwyczajach regionu. Tegoroczna edycja odbędzie się nad Zalewem Okopiec. Impreza rozpocznie się o 18.30, a więcej zdradzi Julita Fajk-Smitkowska z Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie.
3: Jak zwykle co roku mamy widowisko obrzędowe z nadgranic. Akurat w tym roku przedstawi je zespół Zyzula z Hanny, nasz rodzimy zespół. Następnie odbywa się część koncertowa. W tym roku możemy gościć zespół Sutari oraz usłyszymy koncert Adama Struga z projektu Leśny Bożek. No i na koniec pobawimy się przy muzyce, którą zaproponuje nam DJ Krzaku. Jest to lokalny artysta, który wkomponowuje też trochę tej, powiedzmy, tradycji w swój nowoczesny set DJ-ski. Atrakcjami są na przykład warsztaty wiciawianków, które poprowadzi biblioteka gminy Włodawa. Możemy pobawić się przy wróżbach sobótkowych, przy ognisku sobótkowym. Będzie również, jak co roku, poszukiwanie kwiatu paproci dla najmłodszych, które cieszy się co roku wielką radością. No i oczywiście posmakujemy troszkę swojskiej, lokalnej kuchni dzięki zaprzyjaźnionym kołom gospodyń.
2: Nie tylko Włodawa będzie świętować Noc Świętojańską. Odbędzie się ona również w Dubience oraz w Sabinie. Zapowiadane wydarzenia łączą lokalną tradycję z nowoczesną formą letniego festynu, tworząc program skierowany zarówno do rodzin z dziećmi, jak i do miłośników muzyki oraz folkloru. Oprócz części artystycznej i koncertów, organizatorzy przygotowali stoiska gastronomiczne kół gospodyń wiejskich oraz strefy dla dzieci. Dzisiaj o 14 odbędzie się festyn pod hasłem Bezpieczne wakacje z MDK i Fundacją Cemex. A więcej o tym, jakie atrakcje czekają na przybyłych gości, opowie Joanna Sadowska z Młodzieżowego Domu Kultury.
4: Oj, czeka bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja tylko powiem, że festyn Bezpieczne wakacje organizujemy już po raz kolejny. W ten sposób, zdaje się, trzeci rok z rzędu witamy wakacje. Przede wszystkim, tak jak nazwa mówi, Bezpieczne wakacje, kładziemy nacisk na to, żeby nie tylko się świetnie bawić, ale też przekazać jak najwięcej informacji, jak najwięcej wiedzy w bardzo przystępny sposób o tym, jak te wakacje bezpiecznie spędzać. Oczywiście chodzi nam o dzieci i młodzież. I pomogą nam w tym zaproszone służby mundurowe. Będzie policja, będzie straż miejska, będzie straż pożarna, będzie WOPR. I ci wszyscy ludzie na pewno też wesprą nas w tym, żeby przekazać tę wiedzę, a przy okazji zrobią to w atrakcyjny sposób, bo na pewno będzie możliwość przymierzenia różnych sprzętów policyjnych, czy tego, żeby się przymierzyć, jak się siedzi za kierownicą wozu strażackiego. Ale to oczywiście nie wszystko, bo przede wszystkim będzie też zabawa. Tradycyjnie przygotowujemy stacje zadaniowe. Dzieci, które te stacje przejdą, mogą liczyć na gwarantowaną nagrodę. Będą występy artystyczne, no i będą oczywiście atrakcje w formie dmuchańców, karuzeli i innych takich. Będzie też piana party, to dzieci bardzo lubią, więc już mogę zasugerować, żeby jakiś ręczniczek ze sobą przynieść. Jeżeli chodzi o godziny, startujemy o godzinie 14, bawimy się do godziny 18. Piana party, jako ta atrakcja, na którą wszyscy czekają, zaczyna się o godzinie 17.45. No a tak jak mówię, od 14 bawimy się, uczymy się i spędzamy fantastycznie czas. A poza tym jeszcze, bo to nie wszystko, festyn, czy dzień festynu właściwie, będzie też dniem inauguracji festiwalu Chełmskie Wakacje Teatralne. Wtedy obejrzymy pierwszy spektakl właśnie 27 czerwca i to będzie o godzinie 17.
2: A za chwilę zapowiemy między innymi zbliżające się Dni Chełma. Zostańcie z nami po więcej szczegółów.
0: Bonton Radio i wszystko.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
0: Reklama.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Przed nami 26. edycja Dni Chełma. Jedno z ważniejszych wydarzeń letnich w regionie odbędzie się w weekend 4 i 5 lipca na placu przy ulicy Strażackiej. Organizatorzy, czyli Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury, przygotowali zróżnicowany program muzyczny. Sobotnie świętowanie rozpocznie się o godzinie 15, mówi Barbara Wichurska-Czuba z Kancelarii Prezydenta Jakuba Banaszka.
2: W sobotę 4 lipca na scenie zobaczymy m.in. Krystynę Giżowską, Karle Fernandez oraz zespół Perfect z Łukaszem Drapałą. Natomiast w niedzielę 5 lipca wystąpią m.in. zespół Partita, Arek Braxton, Golden Life oraz Paktofonika Orkiestra. W programie nie zabraknie również występów lokalnych artystów, prezentacji klubów sportowych.
1: Dwudniowemu świętu miasta towarzyszyć będą strefy rekreacyjne dla najmłodszych, stoiska gastronomiczne oraz targi rękodzieła. Mam też propozycję dla fanów mocniejszych brzmień. 11 lipca w Gorzkowie odbędzie się druga edycja wydarzenia Mocne Brzmienia w Kraszczadach. Kogo będzie można usłyszeć na scenie tego dnia?
3: Witam serdecznie, nazywam się Anna Kot, jestem referentem do spraw promocji i kultury w gminie Gorzków. Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy. Zgrani chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych mocnych brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal. Koncert będzie doskonałą okazją, aby wspólnie poczuć atmosferę prawdziwego rockowego grania i spędzić letni wieczór przy świetnej muzyce. Wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszam mieszkańców całego regionu i wszystkich fanów mocnych brzmień i do zobaczenia pod sceną.
1: A na sam koniec mam propozycję dla miłośników zwierząt i jogi. Na początku lipca odbędzie się joga z psem na wesoło. Więcej informacji już za chwilę.
0: Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wracamy do Podaj Dalej. Joga z psem na wesoło to wydarzenie, które odbędzie się 5 lipca w ogrodzie hospicjum Starego Psa w Strupinie Małym, a więcej opowie.
2: Dzień dobry Państwu, z tej strony Edyta Kister, psia mama z hospicjum Starego Psa. Chciałabym zaprosić Państwa serdecznie na nasze kolejne wydarzenie, które odbędzie się 5 lipca w ogrodzie hospicjum Starego Psa. Zaczynamy o godzinie 18 i będzie to joga z psem. Trochę na wesoło, trochę na poważnie, w towarzystwie naszych hospicyjnych piesków. Poćwiczymy jogę na serio, poćwiczymy asanę trwania w głębokiej relaksacji. Będą dodatkowo serwowane napary z ziół, zioła na złamane serce, na dobry sen i wiele innych mieszanek na przypadłości duszy, ciała oraz poniedziałku, który nastąpi zaraz w poniedzieli. Wejściówkami będą dobry humor, dystans do siebie, ale jeżeli ktoś zechce wesprzeć nasze hospicyjne działania i wrzucić do puszki jakiś grosik, to w zamian dostanie domowe smaczki dla piesków bądź ręcznie robione mydełka.
1: I godzina już prawie za nami. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że coś uda Wam się wybrać dla siebie z tych propozycji. Życzę Wam udanego weekendu. Uważajcie na siebie w te upały. Słyszymy się w poniedziałek w Bliżej Kultury. Cześć!
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
5: Sprzedaj mieszkanie po mamie, na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co, udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: Nie wszystko zależy od nas.
9: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
8: Co się zmieniło?
9: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Reklama. Bonto.

0: reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
6: Dni Chełma 2026.
5: Carla Fernandez.
6: Perfekt i Łukasz Drapała.
5: Golden Life.
6: Paktofonika Orkiestra.
5: Krystyna Giżowska.
6: Partita.
5: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
6: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
5: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
7: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: talk about.
1: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie ostrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiety, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
1: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. 62-letnia mieszkanka naszego województwa chciała zarobić na inwestycjach giełdowych i dała się skusić internetowej ofercie wystawionej przez rzekomego brokera. Początkowo kobieta przekazała na jego rachunek niewielką kwotę, która pozornie została pomnożona, co zachęciło ją do kolejnych przelewów. Łącznie przekazała na fałszywe rachunki inwestycyjne ponad 150 tysięcy złotych, ale dopiero po ostatnim przelewie dotarło do niej, że coś jest nie tak. 62-latka zgłosiła sprawę na policję. Do niebezpiecznego odkrycia doszło nad jeziorem Białym w Okunince. Nurkujący tam mężczyzna natrafił pod wodą na podejrzany przedmiot, który, jak się później okazało, jest granatem pochodzącym prawdopodobnie jeszcze z czasów II wojny światowej. Mężczyzna zachował zimną krew i natychmiast poinformował o swoim odkryciu obsługę pobliskiej wypożyczalni sprzętu wodnego, a ci powiadomili policję. Wraz z mundurowymi na miejscu pojawili się saperzy, którzy zabezpieczyli miejsce i usunęli niewybuch. W powiecie krasnostawskim trwają intensywne prace archeologiczne w wielu miejscach. Zespół z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie zakończył niedawno swoją część prac na wyznaczonym stanowisku w Białce, gdzie od wielu dekad trwają badania nad pozostałościami obecnej tam osady. Czym charakteryzuje się to konkretne stanowisko?
5: Stanowisko numer 15 w Białce jeszcze w latach 80. określane było jako osada wielokulturowa. Były tam materiały zebrane oczywiście z powierzchni wówczas z epoki brązu i z wczesnego średniowiecza. Stanowisko obecnie, to co udało nam się odkryć, to były 3 obiekty. Jeden nowożytny, 2 obiekty były wczesnośredniowieczne. Swoją chronologią sięgały 1000 lat wstecz, 1100 lat wstecz mniej więcej. I te materiały korelują stylistycznie, czyli ceramika z tymi, które zostały jeszcze w latach 80. odkryte w kurhanach znajdujących się w nadleśnictwie na Mule. I to też pokazuje, że ta społeczność, która żyła te 1000 lat temu w tym miejscu, była bardzo dobrze zorganizowana. Tych osad oczywiście jest więcej.
4: Mówi kierujący pracami dr Konrad Grochecki.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
1: upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury, do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu do 28.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Weekend.

0: de Paris, oui, c'est ça.
1: Reklama.
2: Ekotaksi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaksi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaksi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Bonton Radio.
1: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapii blizn, botox. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
7: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich.

0: ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 4053.
0: Reklama.

0: miliony Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kicalert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
1: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
0: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kicalert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kicalert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Podczas sesji Rada Miasta Chełm zdecydowała o przyznaniu wotum zaufania i absolutorium za rok 2025 prezydentowi Jakubowi Banaszkowi. Jak podkreśla sam włodarz, był to rok wielu wyzwań i trudnych decyzji, a także rok z rekordową ilością inwestycji, bo o wartości 280 milionów złotych.
4: Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, jednostek podległych, spółek komunalnych za wykonywaną pracę. Rzeczywiście te 270 milionów ponad na inwestycje to jest powód do dumy, ale przed nami jeszcze wiele wyzwań i myślę, że też to, co na koniec mogę powiedzieć, możemy się różnić, mieć często różne spojrzenie na wiele spraw, ale najważniejsze to, żebyśmy zaczęli rozmawiać, bo czasy są trudne i choćby ostatnie wydarzenia związane z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich, nie mówię tego z punktu widzenia politycznego, ale to zawsze rzutuje na wiele różnych innych obszarów, powinny nas skłonić do refleksji, że lepiej się tutaj wewnątrz dogadać, porozumieć, nawet mamy inne spojrzenie, ale iść do przodu, bo wszyscy mamy to samo miejsce urodzenia.
3: Mówił prezydent Jakub Banaszek. Rusza trzecia edycja programu Wakacje z Wojskiem, skierowana przede wszystkim do osób pełnoletnich, uczniów, studentów oraz wszystkich obywateli zainteresowanych służbą wojskową lub chcących zdobyć nowe kompetencje. Pierwszy turnus odbędzie się od 13 lipca do 8 sierpnia, natomiast drugi potrwa od 17 sierpnia do 12 września. Przed nami obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Święto państwowe przypada 11 lipca, upamiętniając kulminację wydarzeń z 1943 roku, gdy w tzw. krwawą niedzielę zaatakowano ponad 100 polskich wsi. W Chełmie uroczystości upamiętniające ofiary tamtych tragicznych wydarzeń, a także sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków, odbędą się w niedzielę od 12 lipca.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA, twój dobry sąsiad. Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
0: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu. Chłodniej, ale i tam do 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Sobota, 27 czerwca. 178 dzień roku, 26 tydzień roku, a to oznacza, że czas na pozytywkę w Radiu Bon Ton. Janek Zieliński, to ja, kłaniam się do 14. Dzisiaj jestem z wami. Czekają nas oczywiście bardzo fajne atrakcje. Dzisiaj dwuczęściowa rozmowa, wyjątkowo nie będzie segmentu Co dobrego słychać i dialog wewnętrzny. Tak więc zostańcie z nami, by nie przegapić tego, a naprawdę fajna rozmowa jest. Kochani, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj jeszcze, no to mamy pozytywny serwis. No i teraz na początek kartka z kalendarza. Na początek imieniny Władysław, Maria, Włodzisław. Wszystkiego najlepszego dla was. Samson też widzę, że ma dzisiaj imieniny, ale życzę ci, abyś spędził je w jakimś fajnym towarzystwie. Jak mowa o świętach nietypowych tutaj, no to dzisiaj Światowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Mamy także Światowy Dzień Rybołówstwa. Wszystkiego najlepszego dla was, moje rybki. Mamy także Dzień Szwagra. Także siema, szwagier. Mamy Światowy Dzień Osób Głuchoniewidomych. Pozdrowienia dla rodzin, bo no niestety adresaci nas niestety nie słyszą. Dużo zdrówka dla was. No i też mamy Dzień Smerfa. Tak akurat na niebie niebiesko, więc tematycznie. A jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło tego dnia w kalendarzu, 1877 rok, początek objawień maryjnych w Giertrwałdzie. Wtedy z kolei w roku 1941 urodził się Krzysztof Kieślowski, słynny polski reżyser na cały świat, autor kultowych filmów i cyklów, takich jak Dekalog, Trzy Kolory, mnóstwo rzeczy nakręcił. 1950. Sejm Ustawodawczy uchwalił kodeks rodzinny. Tam z takich istotnych zmian obniżono pełnoletność do 18 roku życia. Jeżeli chodzi o 59 rok, to wtedy odbyło się referendum na Hawajach, gdzie mieszkańcy opowiedzieli się za dołączeniem do USA jako 50 stan. W roku 1972 założono Atari, kultową firmę, która rozpoczęła tak naprawdę historię gier komputerowych jako branży tak prężnej jak dzisiaj i o mało jej nie pogrzebała. Z kolei w 1985 roku taki akcencik, zamknięto Route 66, kultową drogę z Chicago do Los Angeles i tak ona przez kolejne, jeżeli się nie mylę, 20 lat pozostawała zamknięta. Potem zrobiono z niej historyczną atrakcję, tak jak powinno być. Tak więc, kochani, to na początek, za chwilę obiecany pozytywny serwis pozytywki.
0: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
9: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
10: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
11: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
10: Serio?
11: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
10: I co? Udało Ci się sprzedać?
11: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.

0: Freshman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
3: Tak jak obiecałem, pozytywny serwis pozytywki w Radiu Bonton. Janek Zieliński, zapraszam.
4: Pozytywka w Radiu Bonton.
3: Zacznijmy od małego ogłoszenia dla chełmskich sportowców. Do 30 czerwca do chełmskiego magistratu można składać wnioski o wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe, dzięki którym nasze miasto jest rozsławiane w kraju i na świecie. A jeżeli regularnie słuchacie sportu Radia Bonton, to wiecie, że tych sportowców z osiągnięciami u nas nie brakuje. A propos wyróżnień, to srebrny medal na prestiżowej wystawie wynalazków In Wings w Lublinie powędrował do pana Zbigniewa Struskiego z Wierzbicy i jego zespołu, w którym byli pracownicy Politechniki Lubelskiej, a także dzieci pana Zbigniewa. Medal otrzymali za skonstruowanie magazynu energii odnawialnej, czyli za rozwiązanie, nad którym aktualnie cały świat energetyki się głowi. No i jak tą energię skutecznie przechowywać, tutaj pan Zbigniew swoją propozycję załączył.
4: Pozytywka w Radiu Bonton.
3: Gratulacje dla państwa Sławic, Krasnego Stawu i Równianek. Gospodynie wiejskie z powiatu krasnostawskiego otrzymały wyróżnienie za swoje potrawy w regionalnym konkursie, gdzie wystawiły szereg kluski kudłate, krasnostawską kaszę z kefirem i kartofle z mączką z siemienia lnianego i zimnym barszczem. Także smacznego. Szkoła jest od tego, żeby uczyć, ale szeroki dostęp do generatywnej AI sprawia, że często praca domowa czy nauka przebiega przy udziale dosyć mocnym czatów i innych wynalazków. Słyszę to od znajomych nauczycieli, a AI jest jednak zawodna, co może sprawić, że te najmłodsze dzieci pominą ważny etap edukacji, po prostu jadąc na czacie. Z tego zagrożenia zdaje sobie sprawę rząd norweski, który na poziomie podstawówki ma zakazać używania AI, aby dzieci mogły się normalnie uczyć. Na koniec w Radiu Bonton kawał historii kina. Kawał, mam na myśli to, że film, o którym mowa, został tak odebrany właśnie, jako żart. The Room, najgorszy film wszechczasów, powraca. Produkcja tak zła, że aż śmieszna, została nagrana jeszcze raz, z nową obsadą, w mniej niż 12 godzin, bez przygotowania, bez budżetu. Tym razem w główną rolę wcielił się Bob Odenkirk, znany chociażby z roli głównej w Better Call Saul, chociaż nie wiadomo, czy film trafi do szerszej dystrybucji, bo twórcy remake'u próbują dogadać się z oryginalnym twórcą Tomim Wiseau, a jest to wyzwanie. I to by było na tyle dzisiaj w serwisie. Tak jak powiedziałem wam wcześniej, będzie dzisiaj dwuczęściowa rozmowa o monocyklach. Tak więc zapraszam.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Super ciekawostką jest, że obecnie człowiek od zawsze nie stoi na dwóch nogach, tylko zawsze kontroluje to i stoi na jednej. Można to zaobserwować nawet na przystanku innych ludzi, że jedna noga jest zawsze luźniejsza. Dzięki temu możemy zaobserwować czasem u innych rajderów, że jeżdżą na jednej nodze, bo wystarczy ona nam do poruszania się po prostu. Ale to jest taka tylko ciekawostka. Zazwyczaj dwie nogi nam są one potrzebne do pełnego kontrolowania monocykla. Jednak jest to jedno koło i całkowicie inaczej się zachowuje na różnych podłożach, czy to jest asfalt, kostka, czy jakiś szuterek, drogi leśne. Cześć, ja się nazywam Adrian Łukowski, jeżdżę na monocyklu elektrycznym. Jeżeli Was to interesuje, to zapraszam Was do dzisiejszej naszej rozmowy z Jankiem.
2: Janek Zieliński, Radio Bon Ton. Witajcie, jak słyszycie, Adrian się pięknie tutaj przedstawił słuchaczom, tysiącom słuchaczy. Tak jak już powiedziałeś na początku, monocykl elektryczny, to znaczy, że są jakieś inne monocykle jeszcze?
1: Tak, no zacznijmy od tego, że monocykle raczej dla wszystkich to są znane bardziej z cyrku, może z jakichś takich eventów na mieście, gdzie człowiek jeździ na zwykłym monocyklu, tak? Gdzie wykorzystuje mięśnie swoje, żeby się poruszać. No tutaj ja jeżdżę na monocyklu elektrycznym, za napęd odpowiada silnik elektryczny. Plus to oczywiście bateria, która jest potrzebna do napędzenia jego. Jest różnorodność. Niektórzy jeżdżą na obu. Nauka jest dosyć podobna tego wszystkiego, ale monocykle elektryczne są mniejsze. Zwykłe monocykle są dużo większe zazwyczaj i środek ciężkości jest dużo, dużo wyżej. Siodełko, na którym siedzimy, to też jest taka zmiana, bo na monocyklu elektrycznym stricte na początku nie siadamy. Mhm. Nie ma, tylko stoimy na nim. Producenci dorzucają, że to jest tak jakbyś w samochodzie dorzucił sobie coś zapachowego, no to my mamy w gratisie przy zakupie, że czasem są siedziska. Nie wszystkie monocykle są po prostu przystosowane do tego, żeby łatwo przyczepić takie siedzisko. Jednak przy długich trasach jest to bardzo wygodne, no bo cały czas stoimy. Mhm. A my też poruszamy się na dystansach 20, jak i 200 kilometrów.
2: No, też podejrzewam, że pewnie wtedy ciało jest w takim większym pobudzeniu, że tak powiem.
1: No, nogi bardzo dużo dostają, bo są napięte.
2: Zasują.
1: Tak, one cały czas, to się tylko tak wydaje, im bardziej jesteś luźny na takich pojazdach typu monocykl, tym jest lepiej. Im bardziej jest człowiek spięty, tym gorzej mu idzie. Okay. To za to też odpowiada prawo fizyki. Jak ktoś kiedyś może sobie sprawdzić, zabrać jakiekolwiek koło i puścić je w ruch. Ono dopóki będzie jechać, to będzie jechać. I monocykl działa na tej samej zasadzie. Jakbym cię postawił na monocyklu po prostu i cię popchnął, to byś jechał. Mhm. Do momentu, kiedy nie przestałoby jechać. W sensie, gdzieś byś się przewrócił, no bo wtedy odpowiada za to balans ciała, nie? Ale balans jest do wypracowania. Większość osób ma ten balans. Po prostu się go boi.
2: Ni to hulajnoga, ni to jakieś, nie wiem, jakieś buty na jetpacku, ani... Co to w sumie jest? W sensie, jakie to ma ulokowanie w prawie jakby ruchu drogowego?
1: No, ono nadal podpina się pod właśnie UTO, urządzenie transportu osobistego. A jednak ma troszkę dodatkowych innych przepisów, o których trzeba pamiętać, co możemy, a czego nie możemy robić. W przepisach jest mowa o tym, że mamy dopuszczalną prędkość do 20 i głównym miejscem poruszania się tego pojazdu to jest droga rowerowa. Mamy zezwolenie na jazdę po chodnikach, z uwzględnieniem, że pierwszy ma wtedy pierwszeństwo poruszania się i musimy się dostosować do tego, co się dzieje na tym chodniku.
2: Ja tak kojarzę plus minus, że to jest raczej taka domena dużych miast i raczej w takich miejscowościach jak Chełm tego się za dużo nie spotyka.
1: No nie, bo to jest, ludzie jak widzą takie coś, widzą człowieka, to w głowie mają, że to jest bardzo duży próg wejścia, nauczania się tego, co jest błędnym myśleniem.
2: Bo właśnie, jak to jest się tego nauczyć, jak to trudno?
1: Statystycznie można powiedzieć, że w przeciągu 15-20 minut jesteś w stanie jechać, ale to nie jest jazda, która ci pozwoli na poruszenie się po mieście. Monocykl nie posiada hamulców jak rower, tylko i przyspieszamy, i hamujemy balansem swojego ciała.
2: Okay.
1: Więc jeżeli ktoś rozpędzi się na dużą prędkość, to nie zatrzyma się w ułamku sekundy, gdzie, nie wiem, dziecko mu wybiegnie, rowerzysta jest samochód, się nie zatrzyma, czy coś tego typu, więc trzeba to cały czas kontrolować, bo za wszystko mu odpowiadamy.
2: Jak się porusza takim monocyklem po właśnie takiej miejscowości jak Chełm?
1: Akurat tutaj nie możemy aż tak mocno narzekać, chociaż jest tak, że w dużych miastach oczywiście, że jest lepiej się poruszać, bo jest masz więcej jeszcze tych dróg rowerowych. W Chełmie jest akurnie spoko, fajnie się jeździ. Wiadomo, że to każdy powie, czy rowerzysta, czy nawet ten, co jeździ na hulajnodze, że kostka nie jest przyjemna do końca, lepiej jak są drogi asfaltowe. Chociaż też nie do końca, bo to jest ważnym aspektem, ludzie o tym zapominają, że wystarczy, że lekko popada deszcz, na asfalcie jest dużo ciężej pozbyć się wody, w sensie, że musi upłynąć więcej czasu. Na kostce ona jest za chwilę sucha i dzięki temu trochę zyskujemy bezpieczeństwa. Mhm. Ale monocykl ma o tyle dobrze, że dzięki dużej średnicy koła, w sumie felgi, plus opona dochodzi jeszcze i opony to możemy sobie wymieniać. Rajderzy wymieniają, jeżeli jeżdżą w mieście, to zazwyczaj mają taką streetową na miasto, a jeżeli ktoś bardziej uczęszcza gdzieś tam lasy, szutry, jeździ sobie w ogóle poza miastem całkowicie, no to dostosowuje do tego bardziej oponę, ona się lepiej tam sprawdza.
3: Właśnie, jak wygląda konserwacja takiego sprzętu?
1: Monocykl jest dla osób, które uwielbiają nic nie robić. Nie interesuje ich wymiana klocków hamulcowych, jakichś płynów, wszystkich innych rzeczy.
3: Czyli wsiadasz i jedziesz?
1: Tak. Okay. Jedyne, co cię interesuje, to żeby wyczyścić, żeby nie wyglądał w błocie, żeby jak jechać, to jakoś on wyglądał. A serwisowo, no to wymieniasz tylko oponę tak naprawdę. No i wszyscy będą pewnie pytać, co z tą baterią, tak? To mogę od razu uspokoić, że naprawdę trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo jeździć, żeby wydrenażować baterię, na zasadzie do wymiany jej zrobić. Tacy ludzie, co jeżdżą, no to w roku to spokojnie te 10-20 tysięcy kilometrów są w stanie zrobić.
3: Czyli zakładam, że jest jakaś społeczność wokół tych monocykli?
1: Tak, jest dosyć spora, jak na, powiedzmy, cały świat. Polska ma, wydaje mi się, jedna z większych grup, bo też chyba jako jedni z pierwszych też tak mocno to weszło u nas. Może nie takie hulajnogi, że pojawiło się tego bardzo, bardzo dużo, ale, bo tutaj trzeba nadmienić, że pomysł monocykla powstał w Stanach tak naprawdę, ale rząd zablokował to. Po prostu, no to chyba też aspekt polityczny wchodził, no bo to było połączone z Chinami. Twórca monocykli został wstrzymany po prostu, więc nie kontynuował tego, bo nie byłoby sprzedaży, więc jak nie ma sprzedaży, to po co to robić? No i po prostu temat został podłapany u ich ulubionych sąsiadów. Więc bardzo mocno szybko oni prężnie zaczęli budować kolejne monocykle. Bardzo szybko, przez ostatnie, tak bym powiedział, 5 lat, monocykle przerosły, tak jakby porównać to do samochodu, to z samochodu z lat 30. do obecnych. Bardzo dużo monocykli teraz wprowadziło tak zwane światło z odcięciem, czyli tak jak w samochodzie masz. Nie świeci ci prosto w oczy, tylko świeci na drogę, tam gdzie ma świecić.
3: A są jakieś zloty, jakieś rajdy, bo wiesz, rowerzyści mają swoje jakieś tam różne zgromadzenia.
1: Jest ich trochę, tylko trzeba by to było podzielić, bo na przykład w dużych miastach my potrafimy łapać się codziennie. W sensie wieczorne przejazdy, bo wtedy nie ma ludzi, jest spokojnie, nikt się tak naprawdę już nas nie czepia. My też z perspektywy jesteśmy bardzo dobrze oświetleni. Zazwyczaj jeździmy w ubraniach motocyklowych, mamy kaski, spodnie i nasze monocykle, wychodząc już od sprzedawcy, są uzbrojone w bardzo dużo oświetleń. Niektóre są nawet, możesz sobie z pozycji telefonu ustawić oświetlenie, które będzie, nie wiem, jak krążyć jak światełko w klubie, że będzie migać cały czas, ale ono nie będzie rozpraszać kierowcy, tylko daje ci informację z daleka, że jesteś widoczny. I bardzo dużo jest takich aspektów.
3: A na pytanie, czy jest więcej tych aspektów? Odpowiedź poznacie po krótkiej przerwie, tak więc zostańcie z nami w Pozytywce w Radiu Bonton.
4: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135, telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
8: Hello Chery
7: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
9: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
10: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
11: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
12: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Recepta na udany dzień?
17: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
16: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
19: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
20: Reklama. Bon ton radio. Weekend.

0: No i wracamy do naszej rozmowy w pozytywce. Dzisiaj gości Adrian Łupkowski, który trochę nam opowiada o monocyklach i o ich aspektach. No właśnie, wróćmy do tematu.
1: Jednym z ciekawych aspektów, o których ludzie nie wiedzą, ale ktoś na przykład interesuje się samochodami elektrycznymi, to wiedzą, że producenci wprowadzają już aspekt głosu, czyli że słychać silnik samochodu spalinowego, mimo tego, że jest elektryczny, żeby go było słychać dla pieszych. I u nas jest śmiesznym aspektem, że mamy budowane głośniki. Jest to plusem bardzo dużym, ludzie mogą się niekiedy z tego śmiać, że my puszczamy muzykę, ale muzyka jest najczęściej puszczana po to, żeby pieszy z daleka słyszał, że ja się poruszam, bo on może w pewnym momencie po prostu skręcić w ułamku sekundy i ja nie wyhamuję.
0: Czyli to nie jest brak jakiegoś społecznego bycia, tylko kwestia bezpieczeństwa.
1: My od początku właśnie stosujemy aspekt muzyczny, żeby wokół nas było widać, że my się poruszamy, bo jesteśmy bezstrzeleczni kompletnie, nas nie słychać w ogóle. Dla mnie to jest duże bezpieczeństwo. Z perspektywy przejechanych już bardzo dużo kilometrów nauczyłem się w wielu różnych sytuacjach, że to naprawdę ratuje czasem życie.
0: Poza faktem, że faktycznie ludzie myślą, że to strasznie ciężko się tego nauczyć, a jeszcze z jakimiś reakcjami się spotykacie, tak, o, jak jesteście odbierani?
1: W całej Polsce jesteśmy bardzo mega pozytywnie odbierani. Nie zdarzyło mi się jeszcze przez tyle lat jeżdżenia, żebym miał jakąś dziwną sytuację niepozytywną. Ostatnio jak rozmawiałem z kolegą pilotem, to właśnie porównywaliśmy, że tak, nasze odczucia są dosyć zbliżone. W sensie ja rozumiem, że w samolocie jest całkowicie inaczej, ale ta wolność poruszania się jest bardzo duża. To nam dają też wolne ręce, bo na motocyklu masz wolne ręce. Jadąc z każdym innym pojazdem jesteś zblokowany trzymając sztywno kierownicę, czy to rower, hulajnoga, czy inny jakiś tam pojazd. Na monocyklu mamy o tyle dobrze właśnie, że mamy ręce i to też jest dobre przy komunikacji w mieście, że jak poruszasz się nawet po drodze rowerowej, sygnalizacja tego, że gdzieś skręcasz. Mam wolną rękę, pokazuję dużo wcześniej i zabieram też mniej miejsca. Po prostu w takiej finalnej wersji kierownica jest dużo szersza. Ja tylko zabieram szerokość na barki swoje maksymalnie i tyle, więc też miejsca zajmuję. To też jest ciekawe, bo jak ktoś nie ma miejsca w domu, tak jak w większych miastach zazwyczaj ludzie mają mniejsze mieszkania niż wolno stojące domy, no to miejsce, gdzie będą trzymać swój sprzęt jest mega ważne. No to w domu postawi je po prostu przy drzwiach. Nie? On zabierze ci jak walizka, nawet mniej niż walizka. Taka mała, nie mówię o takiej ogromnej podróżnej, tylko małej walizce, jak jedziesz na jeden dzień gdzieś. No i oczywiście aspekt, jak ja to się śmieję, paliwowy, tak? Czyli nasze doładowanie, doładujemy baterie na prąd, mimo tego, że ceny rosną cały czas w górę, to i tak wychodzi to dużo, dużo lepiej. Przy oczywiście rozmowie o tym, że ktoś codziennie jeździ do pracy, nie wiem, odstawia dzieci i dużo łatwiej i szybciej skontrolujesz dziecko, bo masz przy aspekcie dłużej jazdy, w sensie technicznej, jak już długo jeździsz, masz taką możliwość, że możesz się odwracać i patrzeć wszędzie. Jesteś w stanie jechać i robić i przy tym właśnie, jak gdzieś tam masz dziecko albo coś pilnujesz, obok sprawdzasz, no to masz tą kontrolę. Masz większą możliwość. Jeżeli jesteś rowerzystą, załóżmy, no to musisz, żeby się odwrócić, musisz puścić jedną rękę najzwyczajniej, żeby się odwrócić. Tutaj też temat ten chciałem poruszyć z tobą, a najbardziej chyba skierować go do rodziców. Robicie duży błąd, kupując sprzęty, o których nie macie pojęcia. To jest, szczerze i otwarcie wam mówię, że później sami za to będziecie pokutować. Większość ludzi nie jest świadoma tego, że wpuszczając dziecko w pewnym wieku, załóżmy, nie wiem, 15-14 lat i powoduje on wypadek jakikolwiek. Nie wiem, wywróci się i hulajnoga uderzy w samochód. Nie musi on uderzyć bezpośrednio albo samochód w niego, no ale stworzy już szkodę. No to na głowie rodziców będzie bardzo duża odpowiedzialność. Bo odpowiada nie dość, że za dziecko do pewnego wieku, to do tego będzie musiał ponieść koszta. Jazda na motocyklu lub hulajnodze to nie jest jazda samochodem. Tam nie masz pełnego OC/AC i w przypadku wypadku nie swojej winy czy swojej winy jesteś niejako tam ubezpieczyciel, załatwi za ciebie większość, o tak bym powiedział.
0: No i całego pudła wokół siebie też nie masz.
1: Tak, a tutaj niestety ja już brałem udział w takim zdarzeniu drogowym i ogólnie nie polecam. I bardzo nie polecam i uczulam rodziców, zanim, jak chcecie mu kupić, okej, kup, to jest wasza sprawa, ale przejedźcie

0: się na początku z tym dzieckiem. Wytłumaczcie mu, jak działa, jak funkcjonuje wszystko. Podstawowe rzeczy, jak to nazywałem, fizyczne. Dziecko jadące na hulajnodze, które dostało i ma odblokowane i ona jedzie do 60, gdzie on się rozpędzi, on nie będzie tego świadomy, że nie zatrzyma się w ułamku sekundy. Hulajnoga ma małe kółka, przy zaciśniętych pełnych hamulcach na raz. Dobrej wierze, jak tylko się przewróci do przodu i nic się nie wydarzy. A zazwyczaj wydarzy się dużo więcej, więc ja bym tutaj naciskał na po prostu nauczenie dziecka korzystania z tego pojazdu. Więc też trzeba pilnować tego, żeby dziecko uświadomić, że nie można bezpośrednio wjechać. Monocykl, pojazd elektryczny czy hulajnoga bardzo szybko przyspiesza. To jest przyspieszenie od samego dołu, tak zwane, dostajesz pełną moc. Więc przyciśnięcie manetki na hulajnodze u dziecka to jest ułamek sekundy. Kierowca nie jest w stanie tego ogarnąć. Nie jest pieszy nawet tego w stanie ogarnąć. Więc moim zdaniem apel jest do rodziców, żeby jak kupujecie, to kupujcie z głową i świadomie tego, jaki to jest pojazd. Bo kupić dziecku hulajnogę i dać, to się zawsze kończy tak samo. 2-3 dni, tydzień, może być miesiąc, a może pół roku. Nigdy nie wiesz, ale to się wydarzy. To się na bank wydarzy, bo dziecko zdobywa dużo pewność siebie z każdym kilometrem. Ten pojazd coraz bardziej zna i przekracza te granice. Moim zdaniem nie sam pojazd jest problemem, tylko problem leży na
1: podejście.
0: Początku. Tak, że kupmy hulajnogę i jest spokój, bo dziecko sobie spędza czas. A rodzice mają wolny czas. Może to brutalnie brzmi, ale potem w szpitalu już trochę inaczej ludzie tonują, już schodzą z tego, bo aspekt kasków już w ogóle pomijam. Jedziesz na rowerze, na wycieczkę czy coś, kask jest najważniejszy, to wszystko inaczej wygląda, więc mój jest ogromny apel, jeździcie jak najbardziej, ale z głową i uświadamiajcie swoje dzieci, gdzie są niebezpieczeństwa na drodze. Przejechać nawet kilka razy tą drogą, nie wiem, do szkoły, z domu do szkoły, albo najczęściej jeżdżoną trasą. Ale kupowanie hulajnogi po to, żeby kupić i dać, i żeby jeździło dziecko, no to ja mogę powiedzieć szczerze, że nie jestem tego zwolennikiem, bo znam możliwości sprzętów elektrycznych, co one potrafią i naprawdę to są ogromne prędkości, szczególnie, że nie ma co ukrywać się. Dzieci nie są głupie, i potrafił bardzo szybko w internecie znaleźć, jak odblokować pewną rzecz. Jak obejść to, żeby to działało inaczej. Żeby było na ich korzyści. No i wiadomo, młodzież między sobą też rywalizuje. Koledzy się spotykają na hulajnogę, to zawsze jakieś głupie pomysły wpadają. To niezależnie od wieku, to każdy przez to przychodzi, ale uczulanie rodziców jest moim zdaniem na dzień dzisiejszy jest mega ważne, bo będzie wchodzić jeszcze więcej pojazdów.
1: Dużo tematów i ciekawych, i fajnych, wesołych, ale też oczywiście poważnych i ważnych dla bezpieczeństwa. I myślę, że tym akcentem możemy sobie tą naszą dzisiejszą rozmowę w Pozytywce w Radiu Bonton zakończyć. Z nami dzisiaj w studiu był
0: Łupkowski Adrian,
1: Janek Zieliński. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Cześć.
2: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: tonight.
1: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
2: Ciekawostka. Wiecie, czemu w USA na piłkę nożną mówi się soccer, a nie futbol? Wszystko przez dużą ilość sportów futbolowych. W 1863 w Anglii powstał Związek Futbolu, który spisał swój zestaw zasad, które znamy dziś jako piłka nożna. Związek Futbolu po angielsku to Football Association. Skrótowo nazywano potem ich grę ASOC od Association, później soccer. Plus też powstało kilka odmian, jak futbol rugby, futbol amerykański, australijski. Dużo tego wyszło w różnych rejonach świata. U nas mamy raczej dwuczłonowy model: piłka nożna, ręczna, koszykowa, plażowa. Po polsku to wszystko troszkę jaśniej. I tą sensacją kończymy dzisiejsze wydanie programu Pozytywka w Radiu Bon Ton. Janek Zieliński, to ja. Kłaniam wam się i do usłyszenia.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
2: Dni Chełma 2026.
1: Carla Fernandez.
2: Perfect i Łukasz Drapała.
1: Golden Life.
2: Paktofonika Orkiestra.
1: Krystyna Giżowska.
2: Partita.
1: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
2: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
1: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
2: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
4: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Masywie Leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
3: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
5: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
3: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17:00.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Jarek Hołota, zapraszam. Ponad 3 godziny trwała debata nad raportem o stanie Kresnego Stawu za 2025 rok. Podczas sesji radni szczegółowo analizowali największe działania samorządu, realizowane inwestycje, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz plany rozwoju miasta na najbliższe lata. Burmistrz Daniel Miciuła wśród najważniejszych inwestycji wymienił zakończenie remontu krytej pływalni, inwestycje drogowe oraz postępy przy budowie nowej przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi. Jak zaznaczył, miasto przygotowuje również dokumentację dla kolejnych projektów, m.in. odbudowy amfiteatru, rewitalizacji targowiska, modernizacji dworca PKP czy organizacji miejskiego kąpieliska. Do dyżurnego chełmskiej komendy zgłosiła się 54-latka, która w wyniku oszustwa straciła 20 tysięcy złotych. Kobieta odebrała telefon od rzekomego pracownika firmy specjalizującej się w udzielaniu pożyczek, który poinformował ją, że weryfikuje jej wniosek finansowy. 54-latka oświadczyła, że nie składała takiego dokumentu, a chwilę później zadzwonił do niej fałszywy policjant, mający ratować ją przed utratą pieniędzy. Połączył się on z nią przez WhatsAppa z wideorozmowie, nadając wiarygodności założonym na siebie mundurem. Chełmianka nabrała pewności co do rozmówcy i wykonując jego polecenia wypłaciła z banku gotówkę, następnie wpłaciła na wskazane przez oszusta rachunki. Kiedy to zrobiła, kontakt się urwał, a 54-latka straciła pieniądze. Oszuści są poszukiwani przez policję. Młodzi artyści z Chełma proszą o wsparcie w realizacji muzycznych marzeń. Chór Rapsodia z 2. Liceum Ogólnokształcącego otrzymał zaproszenie na międzynarodowy festiwal w Hiszpanii. Wrześniowy wyjazd stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na wysokie koszty logistyczne. Łączna kwota potrzebna na pokrycie transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat konkursowych dla tak licznej grupy wynosi około 140 tysięcy złotych.
8: Po tym festiwalu w Poznaniu chór został zauważony i od organizatora 15. Międzynarodowego Festiwalu Choralnego, który odbywa się w Barcelonie, chór otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie, ale jednocześnie już zaproszenie do występu w takim koncercie uroczystym, który odbędzie się w Bazylice Sagrada Familia. I próby wakacyjne mają pomóc młodzieży w zgromadzeniu między innymi środków na wyjazd na ten konkurs.
7: Mówi Zbigniew Niderla, dyrektor drugiego ELO.
0: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.
0: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor to cieplań Termoorganika. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm, Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Ja się
0: Bon Ton Radio.

0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku, od 12.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Reklama. Bonto.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
1: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekko nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
0: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączenia klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne, także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze dwie godziny w ramach Malta Festival.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Słonecznie dziś w całym kraju, trochę chmur tylko w Tatrach i tam możliwe przelotne opady deszczu, których nie doświadczymy w pozostałej części kraju, a tu na termometrach do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 na zachodzie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
3: Reklama.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: 27 czerwca we Włodawie odbędą się Sobótki Poleskie. Wyjątkowe święto inspirowane tradycjami Nocy Świętojańskiej. O tym, jak dawno kulturę Polesia połączyć ze współczesnością i co czeka uczestników tegorocznej edycji, porozmawiam z Julitą Fajks-Mitkowską z Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie. Zapraszam, Kinga Miszczek. Dzień dobry, pani Julita.
2: Dzień dobry.
1: Czym są Sobótki Poleskie w tak w kilku słowach?
2: Sobótki Poleskie jest to wydarzenie oparte zarówno na obrzędowości Nocy Świętojańskiej u nas w regionie oraz w okolicznych państwach Polesia, ale również jest to wydarzenie poświęcone ku ogólnej tradycji obrzędów okresu letniego, poświęcone ku naturze i kulturze tradycyjnej właśnie w tym letnim, ciepłym czasie, gdzie wszystko rozkwita.
1: A czy jest coś, co wyróżnia właśnie poleskie tradycje świętojańskie? Czy macie coś innego, czego inni nie mają?
2: W zasadzie poleska tradycja świętojańska to jest już temat tak bardzo zamierzchły i archaiczny, że ciężko już tak naprawdę w tych czasach znaleźć relacje, wspomnienia dotyczące tego obrzędu, ale na pewno charakterystycznym tutaj u nas motywem jest to, że tak jak na naszym terenie, jest to teren wielokulturowy, przygraniczny, więc ta tradycja miesza się. Pojawiają się różne przekazy, przejawy tej tradycji z innych państw, takich jak Ukraina czy Białoruś. I tak naprawdę ta tradycja jest bogata też o obrzędy sąsiadujących państw, jak wiadomo, na tych terenach. Poza tym jest to też teren taki dosyć jeszcze egzotyczny, dziki, te nasze Polesie, więc ta tradycja też jest taka, powiedzmy, archaiczna.
1: Te Sobótki Poleskie odbędą się na zrewitalizowanym zbiorniku Okopiec, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Co będzie największą atrakcją tegorocznej edycji? Czy może pani zdradzić?
2: Tegoroczna edycja ma taki schemat, który staramy się kontynuować co roku, czyli po prostu spotkanie tradycji z nowoczesnością, tej tradycji z naturą, obcowanie z naturą i jak zwykle co roku mamy widowisko obrzędowe z nadgranic. Akurat w tym roku przedstawi je zespół Zyzula z Hanny, nasz rodzimy zespół. W poprzednich latach zapraszaliśmy również państwa z Ukrainy, Białoruś, Litwę i tak co roku staramy się taki zachować właśnie tutaj nasz przygraniczny charakter tych widowisk sobótkowych. Następnie odbywa się część koncertowa. W tym roku możemy gościć zespół Sutari oraz usłyszymy koncert Adama Struga z projektu Leśny Bożek. No i na koniec pobawimy się przy muzyce i tutaj o dziwo DJ-skiej, którą zaproponuje nam DJ Krzaku. Jest to lokalny artysta, który wkomponowuje też trochę tej, powiedzmy, tradycji w swój nowoczesny set DJ-ski. Poza tym atrakcjami są na przykład warsztaty wicia wianków, które poprowadzi biblioteka gminy Włodawa. Możemy pobawić się przy wróżbach sobótkowych, przy ognisku sobótkowym. Będzie również, jak co roku, poszukiwanie kwiatu paproci dla najmłodszych, które cieszy się co roku wielką radością. No i oczywiście posmakujemy troszkę swojskiej, lokalnej kuchni dzięki zaprzyjaźnionym kołom gospodyń.
1: Co osobiście pani lubi w Sobótkach Poleskich?
2: Ja osobiście lubię i też stawiam na to, żeby zaaranżować całą przestrzeń tego wydarzenia w takim właśnie klimacie słowiańskim, etnicznym czy właśnie naturalnym, bo tak naprawdę jeśli wchodzi się do jakiejś przestrzeni i czuje się taki klimat, to te koncerty, ich odbiór muzyki, odbiór po prostu bycia w tym miejscu jest całkiem inny, więc my jako muzeum, organizując nasze wydarzenia, zwłaszcza sobótki, dbamy bardzo o elementy scenograficzne. Ogień, pochodnie, znaki na wodzie i szereg innych ozdób.
1: Dlaczego właśnie 27 czerwca warto odwiedzić Włodawę, odwiedzić Sobótki Poleskie?
2: 27 czerwca warto odwiedzić Włodawę, żeby przeżyć najbardziej magiczną noc roku.
1: Krótko, zwięźle i na temat.
2: Tak. Chciałabym dodać to, żeby zabrać swoich przyjaciół, rodzinę, gdyż jest to wydarzenie skierowane dla każdego, bez względu na wiek, a najlepiej jeszcze zabrać przyjaciół spoza Włodawy, żeby zobaczyli, jak u nas można wyjątkowo spędzić ten czas.
1: No i żeby zobaczyć zrewitalizowany zbiornik, bo z tego, co widziałam, wygląda przepięknie.
2: Tak, już to będzie druga impreza w tym sezonie. Otwarcie zrewitalizowanego zbiornika miało miejsce właśnie kilka dni temu przy okazji Dni Włodawy. Miejsce się sprawdza, także myślę, że będzie w porządku.
1: Dziękuję Pani Julito za poświęcony czas. Życzę udanej zabawy i oby każda następna Sobótka Poleska była lepsza od poprzedniej, bo naprawdę jest to wyjątkowe wydarzenie. Mi osobiście po prostu zapadło w pamięć jako jedna z najlepszych we Włodawie.
2: Dziękujemy i zapraszamy serdecznie.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Paweł Ciesielczuk, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych imienia generała Władysława Andersa w Chełmie. I jestem też ambasadorem eTwinning, programu eTwinning i szkolnym koordynatorem programu Erasmus+.
2: Patrycja Zimros, tegoroczna absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych.
3: Jan Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi gościć w studiu tutaj panie Pawle i Ciebie, Patrycjo. Dzisiaj będziemy ponownie, tak jak gdzieś tam się zdarzało w latach ubiegłych, będziemy rozmawiać o tych wyjazdach, które się wydarzyły w trakcie roku. Może na początek, tak dla uporządkowania, panie Pawle, jakby pan powiedział, gdzie nauczyciele, gdzie uczniowie w tym roku jeździli?
1: Nasi uczniowie wyjeżdżali do Rumunii, Włoch oraz Turcji. Nauczyciele wyjeżdżali także na kursy metodyczne do Grecji. A ja w zeszłym tygodniu odwiedziłem Francję w ramach obserwacji pracy szkoły. Nawiązując kontakty, no i już w przyszłym roku do naszej grupy międzynarodowej dołączy szkoła Scala we Francji i nasi uczniowie odwiedzą sympatyczną miejscowość.
3: Jakieś wnioski z Francji?
1: Jeśli chodzi o pracę nauczycieli, to ta szkoła, z którą współpracujemy, jest bardzo duża. Tam jest ponad 2000 uczniów, dwa typy szkół. Są ogromne budynki z wieloma salami lekcyjnymi, więc jest to taki wielki moloch. No i system edukacji we Francji jest trochę inny niż w Polsce organizacyjnie. Na przykład uczniowie spędzają czas w szkole od 8 nawet do 18. Owszem, mają długie przerwy, ale spędzają tam praktycznie cały dzień.
3: Mhm. Tam też chyba wszystko w ogóle robią. Nie ma czegoś takiego, że prace domowe są zadawane, tylko jakieś tam prace pozalekcyjne są, ale raczej są robione w tych ramach szkolnych.
1: Tak, tam unika się zadawania prac domowych. No, przede wszystkim z tego względu, że skoro uczeń spędza większość dnia w szkole, to nie ma kiedy tego zadania domowego odrobić.
3: Patrycja, teraz sobie przejdę do ciebie. Jakie doświadczenia wyniosłaś z tych wyjazdów?
2: Same pozytywne. Poznałam multum ludzi. Zaczęłam bez obaw rozmawiać w języku angielskim. Tam nie było w ogóle żadnych ocen ze strony rówieśników, tylko wszyscy mówili tak, jak potrafili.
3: Jak wyszło to takie zderzenie kultur, powiedzmy? Ty z Polski, tutaj przyjeżdżasz za granicę, jeszcze dodatkowo mówicie po angielsku, nie w swoich natywnych językach. Jak to wszystko wychodziło?
2: Było na początku dość dziwnie, bo na przykład we Włoszech wszyscy tak na spokojnie wszystko robili. Dzień wcześniej przygotowywali na przykład stół do śniadania, żeby tylko rano podejść i zjeść po prostu. I wszystkie posiłki były jedzone wspólnie. W polskich domach często nie ma na to czasu, a tam zawsze te posiłki były jedzone wspólnie i to było piękne. W Turcji bardzo się zdziwiłam, że kilka razy dziennie są nawoływania do modlitw z tureckich meczetów.
3: A jak z kolei, jeżeli chodzi o posługiwanie się angielskim? Bo ty troszeczkę w to się bardziej zagłębmy, bo powiedziałaś faktycznie, że tam była taka tolerancja, że tam raczej ludzie nie byli dla siebie jakoś ostrzy, jeżeli chodzi o używanie tego angielskiego. Ale jak to tak wyszło finalnie w praktyce?
2: Jeśli były jakieś nieporozumienia, że nie mogliśmy się dogadać, to wiadomo, tłumacz i też jakoś szło, ale staraliśmy się jak mogliśmy.
1: Ja dodam, że uczniowie, którzy wyjeżdżają za granicę, to nie są uczniowie wybierani ze względu na znajomość języka angielskiego, tylko ze względu na aktywność w projekcie. Więc zdarza się, że wyjeżdżają uczniowie słabsi, wyjeżdżają uczniowie lepsi, ale ponieważ większość czasu spędzają w grupie, także pomagają sobie nawzajem i nie jest to nigdy problemem.
3: O właśnie, czy zdarzyły się wam jakieś takie historie, które jesteście w stanie tutaj przytoczyć? Jakieś, nie wiem, anegdotki może?
1: W tym roku pierwszy raz wylądowaliśmy w Azji, będąc w Turcji, w Stambule. Nasi przyjaciele tureccy zabrali nas do azjatyckiej części Stambułu, więc to było coś nowego. Pierwszy raz uczniowie naszej szkoły w Azji. Jeśli chodzi o Włochy, to na przykład uczniowie mieli okazję wejść na Duomo, czyli na katedrę, na dach katedry w Mediolanie. Także to były takie wyjątkowe momenty.
3: I pan jeszcze wspominał o wyjazdach nauczycieli. Tam jeszcze zdarzył się jakiś wyjazd pod razem.
1: Tak, czworo naszych nauczycieli było na kursach metodycznych w Atenach w Grecji. Także też okazja do nauczenia się wielu narzędzi cyfrowych, które teraz będziemy stosować. No a także do zwiedzenia.
3: Patrycja, ty kończysz swoje bytowanie w systemie tym oświatowym. Powiedz mi, bo tak, bo z tego co wiem, to też ten rok szkolny to nie były twoje pierwsze wyjazdy. I co ogólnie z tych wszystkich wyjazdów wynosisz dla siebie na przyszłość? Co ze sobą zaniesiesz dalej z tego?
2: Na pewno wyniosę to, że już nie boję się rozmawiać z ludźmi. Nie chodzi tylko o rozmowy po angielsku, ale też po polsku, bo tam jednak nie miałam wyboru, musiałam rozmawiać z tymi ludźmi za granicą, więc właśnie przestałam się bać rozmawiać z ludźmi. Wyjazdy na Erasmusa też przyczyniły się do tego, że udało mi się osiągnąć 100% z matury ustnej z angielskiego.
3: Tak więc już spytałem się ciebie, Patrycja, o przyszłość. Panie Pawle, co dalej z kolei? Tutaj pytanie do pana.
1: Przyszły rok szkolny to ostatni rok akredytacji erasmusowej w obecnej perspektywie programu. Także planujemy kolejne wyjazdy dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie wyjadą do Francji, do Włoch, a także do Turcji. Planujemy też kursy metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego. No i w naszej szkole, jak zawsze, każdy może wziąć udział w projekcie. Wystarczy zgłosić taką chęć.
3: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli
1: Paweł Ciesielczuk
2: i Patrycja Zimroz.
3: Ja jestem Jan Zieliński, kłaniam się, dziękuję za dziś i do usłyszenia.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
4: Reklama.
5: EcoTaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurczełydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to

0: Za mało, by mięśnie dobrze działały, sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
2: Dni Chełma 2026.
1: Carla Fernandez.
2: Perfekt i Łukasz Drapała.
1: Golden Life.
2: Paktofonika Orkiestra.
1: Krystyna Giżowska.
2: Partita.
1: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
2: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
1: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
2: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenia polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis, 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze. A6, S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie Poltawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
1: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
0: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Warto dziś znaleźć miejsce z klimatyzacją, bo jest naprawdę gorąco. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 miejscami na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu chłodniej, do 28 stopni. Słonecznie do końca dnia. Dziś przelotny deszcz może pojawić się jedynie na Podhalu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm, Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama. Bongo Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów.

0: kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Rodzinnie żyje 50-letni Polak zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawowski.
1: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
2: Kiedy dzwonić na 112?
1: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
0: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. Mistrzów Świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Do końca dnia gorąco i pogodnie z mocno świecącym słońcem i bez opadów. Te możliwe jedynie przelotnie w Tatrach, a jutro znów bezchmurnie. Dopiero późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia i tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie także z gradem. Jutro na termometrach od 34 do 39, na zachodzie do 42.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Reklama.
5: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
2: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
3: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
16: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Daleko jeszcze?
0: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
0: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
0: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
1: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także różne krwiaki.
0: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza. Do końca dnia pogodnie, tylko w Tatrach może przelotniej, tylko miejscami pokropić deszcz. Jutro jeszcze cieplej, na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni, upalniej, miejscami na zachodzie do 42 stopni. Jutro możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem, te możliwe na północnym zachodzie Polski.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
9: Bonton Radio.

0: Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrola rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatny serwis i drobne naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami. Na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa na wysokości Mogila doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie. To uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju. W stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżącym na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
1: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
0: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta. Jutro jeszcze goręcej, do 34, miejscami 39 stopni, a na zachodzie do 40, a miejscami nawet 42 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 30 stopni. Niedziela ma być bezchmurna, trochę chmur po południu, z których możliwe są nawet burze z przelotnym deszczem, lokalnie z gradem, możliwe na północnym zachodzie.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Witajcie w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Razem zanurzymy się w przeszłości, odkurzymy redakcyjne archiwa i sprawdzimy, o czym pisała regionalna prasa i jakimi wydarzeniami żyła lokalna społeczność. Przypomnimy sobie przełomowe momenty w dziejach miasta i regionu, a także odkryjemy zapomniane historie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem historii, czy po prostu ciekawym świata słuchaczem, podcast Kroniki Minionego Czasu zabierze Cię w fascynującą i nostalgiczną podróż. Zaczynamy już teraz! W dzisiejszym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu wracamy do historii, którą 10 lat temu opisywał Super Tydzień Chełmski. Miała to być zwykła praca na polu. Kilka chwil później śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego lądował w Kosnowcu, a mieszkańcy z niedowierzaniem patrzyli na skutki tragedii, która rozegrała się na ich oczach. Na zakręcie Volkswagen wypadł z drogi, odbił się od słupa i dachował na polu. Z ogromną siłą uderzył w kobietę pracującą przy ziołach. Do ciężko rannej poszkodowanej sprowadzono helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Tak zaczynał się artykuł pod tytułem "Pirat zmiótł kobietę z pola", opublikowany na łamach Super Tygodnia Chełmskiego w lipcu 2016 roku. Chwile grozy rozegrały się 13 lipca na polu przy drodze powiatowej w Kosnowcu. Po godzinie 15 jadący od strony Gardzienic w kierunku Suchodół kierowca stracił panowanie nad kierownicą Volkswagena Passata. Auto zjechało na pobocze, a następnie dachowało i zmiotło z pola 39-letnią kobietę. Najpierw usłyszałam odgłos nadjeżdżającego samochodu, a potem ogromny huk. W niebo wzbił się tuman kurzu. Bardzo się przeraziłam. Przeczuwałam, że stało się coś strasznego. Kierowca wysiadł z samochodu o własnych siłach. Mój Boże, przecież to spotkać mogło również mnie, bo często rozmawiałam z Bogusią przy drodze, gdy przychodziła na pole naprzeciwko mojego domu, opowiadała 81-letnia pani Genovefa. Poszkodowaną była żona sołtysa Kosnowca. Nawet wtedy, gdy przyleciał helikopter i zabrał ją do szpitala, mąż nie mógł uwierzyć w to, co się stało. To była moja żona. Samochodem ją walnął, gdy była na polu, wydusił z siebie zdruzgotany mężczyzna. Mieszkańcy Kosnowca byli w szoku. Jak szybko musiał jechać, skoro odbił się od słupa na wysokości 2 metrów od ziemi? W dodatku ten drań jechał pijany i wyszedł z tego wypadku bez szwanku. Tymczasem ucierpiała Bogu ducha winna kobieta, która pracowała na własnym polu. Czy już nigdzie nie można czuć się bezpiecznie? Komentował jeden z mężczyzn. Jeszcze na miejscu wypadku kierowca Passata, 63-letni mieszkaniec Siedlisk, został przebadany alkomatem. Okazało się, że był nietrzeźwy. Mężczyzna miał ponad 0,6 promila alkoholu w organizmie, informował rzecznik krasnostawskich policjantów. Gdy mieszkańcy i sąsiedzi ruszyli kobiecie na pomoc, nie mogli jej znaleźć. Rozpędzony samochód po prostu zmiótł ją z działki i przeleciała na sąsiednie pole buraków. Na ziemi został jej biały kapelusz, w którym pracowała przy ziołach. Bogusia leżała twarzą do ziemi. Słyszeliśmy, że ogromnie cierpiała z bólu. Nie wiedzieliśmy jednak, jak jej pomóc, żeby nie pogorszyć jej stanu. Na szczęście szybko przyjechała karetka pogotowia. Osoby, które zrywały wiśnie na pobliskiej plantacji, podobno widziały moment uderzenia i jak ktoś bezwładnie leciał w powietrzu, opowiadała mieszkanka Kosnowca, która wezwała pomoc. Samochód wylądował na boku. Gdy dobiegliśmy na miejsce, kierowca próbował postawić go na kołach. Błagał, żeby nie wzywać policji. Wcale nie zamierzaliśmy go jednak słuchać. Mieliśmy pozwolić, żeby Bogusia skonała w tych burakach? Mówiła zbulwersowana pani Danuta. Poszkodowaną w ciężkim stanie zabrało do lubelskiego szpitala lotnicze pogotowie ratunkowe. Szczegółowym wyjaśnianiem okoliczności wypadku zajęli się krasnostawscy policjanci. Poszkodowana doznała między innymi poważnego urazu kręgosłupa, obrażeń wewnętrznych, złamania nogi w 2 miejscach oraz stłuczenia i odmy płuc. Kobieta była utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej. Sprawca wypadku został doprowadzony do prokuratury. Kierowca przyznał się do winy. Wątpliwą kwestią jest stężenie alkoholu w jego organizmie. Sam przyznał i widzieli to świadkowie, że po zdarzeniu napił się octu. Wystąpiliśmy o tymczasowy areszt mężczyzny do sądu, który przychylił się do naszego wniosku, informował prokurator rejonowy. Po co sprawca raczył się octem? Prawdopodobnie, stosując się do zaleceń różnych internetowych doradców, próbował zneutralizować w ten sposób wypity wcześniej alkohol. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży w przeszłość. Dziękuję, że byliście ze mną w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie przywołać ducha minionych lat i przypomnieć zapomniane nieco historie. Pamiętajcie, że przeszłość to nie tylko suche fakty, ale przede wszystkim ludzie, ich emocje i losy, które kształtowały nasz świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu.
1: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Dajemy to walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: ogromny pożar w Małopolsce pali się hala produkcyjna w Mszanie. Z powodu upału odwołane wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze pokonali Niemcy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Ogień objął po południu całą halę produkcyjną, w której mieściła się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry. Ze względu na wysoką temperaturę do akcji skierowano grupę medyczną. Jej zadaniem jest zabezpieczenie działań ratowników oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy dla strażaków. Nie odbędą się wyścigi jeździeckie na torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Powodem jest upał. Organizatorzy na wniosek Komisji Technicznej zdecydowali, że zarówno dzisiejsze, jak i niedzielne starty zostały odwołane. To pierwszy przypadek w historii toru, że wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Dziś miało się odbyć 8 gonitw, a wśród nich nagroda Ofira, w której miały uczestniczyć 4-letnie i starsze konie czystej krwi arabskiej. Gdynia wypięknieje. Nadmorska część staje się właśnie wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
1: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
0: Kompleks powstających budynków będzie nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, mają wypięknieć w ciągu 2 lat. Polscy siatkarze pokonali Niemcy 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Jeszcze dziś zostanie tam rozegrany mecz Turcja-Argentyna. Biało-czerwoni w pierwszym swoim spotkaniu pokonali Belgię 3-2, zaś w kolejnym Turcję także 3-2. Jutro w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyną. Przed nami bardzo ciepła noc z temperaturami nawet powyżej 20 stopni, a do końca dnia gorąco i pogodnie, przelotnie może padać jedynie w Tatrach. Jutro gorąco i jeszcze cieplej, na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni, a na zachodzie do 42.
2: Bonton Radio. Bonton.

0: reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama. 104,9 FM. Bom Dom Radio.